Sława Jezusu Chrystu. Wybiła godzina 16. Jak co dzień o tej porze spotykamy się na falach naszego radia. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Zachęcam wygodnie rozgościć się przy radioodbiornikach, a już za moment przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, takie jak kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia, które dzisiaj wygłosi ojciec Piotr Pietkiewicz. Następnie czeka nas powtórka pierwszego odcinka audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Po wiadomościach żywoty świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Około godziny 20.15 na naszej antenie usłyszą Państwo rozmowę z ojcem Rafałem Łaszczukiem, proboszczem parafii w Ełku, który zaprosi na modlitewne uroczystości właśnie w tej parafii. Dzisiejszy program zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi około godziny 20.40. Drodzy Państwo, tak właśnie wygląda ramówka dzisiejszej audycji, a przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Oczywiście zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 9 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w 6 tygodniu po pięćdziesiątnicy, a w sposób szczególny matka cerkiew wspomina dziś świętego Dawida Sołuńskiego, świętego Jana biskupa Gockiego oraz świętego Dionizego biskupa Suzdala.

sposób szczególny matka cerkiew wspomina dziś także tychwińską ikonę Matki Bożej, która według tradycji została napisana przez ewangelistę Łukasza. Po pobycie w Antiochii, Jerozolimie i Konstantynopolu, gdzie była czczona jako cudotwórcza i słynęła z uzdrowień oraz opieki nad wiernymi, w 1383 roku w cudowny sposób pojawiła się nad jeziorem Ładoga na ziemi nowogrodzkiej. Ostatecznie zatrzymała się w pobliżu Tychwina, gdzie zbudowano cerkiew, a później monaster ufundowany przez cara Iwana Groźnego. Ikona zasłynęła licznymi cudami, zwłaszcza uzdrowieniami niewidomych. Podczas oblężenia monasteru przez wojska szwedzkie w latach 1613-1614 procesja z ikoną wokół murów miała doprowadzić do odstąpienia nieprzyjaciół. Wkrótce przed jej kopią zawarto pokój ze Szwedami. Po rewolucji 1917 roku ikona trafiła przez Rygę i Gdańsk do Chicago. Dzięki staraniom cerkwi została uroczyście zwrócona do monasteru w Tychwinie 9 lipca 2004 roku. Szczególnie wierni modlą się przed nią o zdrowie chorych dzieci.

0: Już teraz zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. A na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 3, wersety od 18 do 23 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 36 do 43. Już teraz zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeżeli ktoś wśród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, aby stał się mądry. Bo mądrość tego świata głupotą jest przed Bogiem. Albowiem napisano: On jest tym, który chwyta mądrych w ich przewrotności. I znowu: Pan zna myśli mądrych, że są próżne. Niech więc nikt nie chlubi się ludźmi, bo wszystko jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe. Wszystko jest wasze, lecz wy Chrystusa, a Chrystus Boży.

owym czasie, gdy Jezus przyszedł do domu, podeszli do Niego uczniowie Jego, mówiąc: objaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. On zaś odpowiadając, rzekł im: tym, kto sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy, polem zaś jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem są synowie złego. Wrogiem, który go posiał, jest diabeł. Żniwem jest koniec wieku. Żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie na końcu wieku. Pośle Syn Człowieczy aniołów swoich i zbiorą z Jego królestwa wszystkie rzeczy gorszące i tych, którzy czynią bezprawie. I wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wówczas sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Dzisiejsza Ewangelia zawiera odpowiedź na bardzo ważne pytanie, które każdy sobie czasem, bracia i siostry, zadaje. Dlaczego Bóg od razu nie karze złych ludzi, gdy oni czynią zło? Dlaczego zwleka z wymierzeniem sprawiedliwości? Odpowiedź usłyszeliśmy w Ewangelii. Pozwólcie im rosnąć, to znaczy pszenicy i chwastom, razem aż do żniwa, mówił Jezus. Żniwami określany jest w tym miejscu dzień sądu ostatecznego, kiedy to aniołowie Boży oddzielą dobrych, czyli pszenicę, od złych, czyli chwastów. Wtedy wszyscy otrzymają to, na co zasłużyli. Pobożni zajaśnieją jak słońce w Królestwie Niebios, a źli będą płonąć w piecu ognistym, doświadczając mąk piekielnych. Taka jest wola Boga, który swą cierpliwą miłością kocha wszystkich, i dobrych, i złych. Z nadzieją patrząc na każdego grzesznika, oczekując na jego nawrócenie. Obecnie zło i dobro jest przemieszane, abyśmy ćwiczyli swoją wolną wolę, doskonaląc się w czynieniu dobra poprzez walkę ze złem. Pewnego mnicha spytano kiedyś: co wy tam robicie w monasterze? On zaś odparł: wstajemy, padamy i wstajemy, padamy i znowu wstajemy. W tych słowach wyraził on głęboką prawdę o życiu duchowym, będącym nieustanną wędrówką poprzez porażki i zwycięstwa. Pięknie powiedział o doskonaleniu się duchowym święty Grzegorz z Nysy. Stwierdził on, że ten, kto wstępuje wzwyż, nie zatrzymuje się nigdy, idąc od początków do początków, poprzez początki, które nie mają końca. Te słowa mówią o wielkiej nadziei, która powinna nam towarzyszyć, byśmy umieli z silną wiarą walczyć z grzechem i rozpoczynać swe zmagania każdego dnia od nowa. W życiu duchowym musimy być bardzo czujni i ostrożni, aby umieć odróżniać pozory od prawdy i nie wpaść w sidła grzechu. Ludzie czyniący zło są podobni do osób chorych i osłabionych.

zbawić go bez jego wolnego przyzwolenia nie jest w stanie. Wielu jest wezwanych, ale mało będzie spośród nich wybranych. Potwierdza tę prawdę Ewangelia. Niestety, nie wszyscy ludzie słuchają słów Ewangelii, przestrzegają przykazań, wypełniają wolę Bożą. Lecz Bóg cierpliwie znosi tę ludzką niewdzięczność, nikogo nie przymuszając do niczego. Bóg mówi tylko z pokorą: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi swe drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Bracia i siostry, bądźmy czujni i wsłuchujmy się w pukanie do naszych serc, aby nigdy nie były one zamknięte na Bożą miłość, lecz by mogły stać się godnym miejscem radosnego spotkania z Panem Bogiem.

za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za chwilę powtórka audycji profilaktycznej.

0: Coraz więcej osób, niezależnie od wieku i sytuacji życiowej, zmaga się z różnego rodzaju uzależnieniami i ich konsekwencjami. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, edukacja oraz wiedza o tym, gdzie szukać profesjonalnej pomocy. Zapraszamy do wysłuchania powtórki pierwszego odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
0: Nie każdy, kto mierzy się z trudną sytuacją w domu, wie, gdzie szukać pomocy. Tymczasem wokół nas działają miejsca, które każdego dnia wspierają dzieci, młodzież i całe rodziny, pomagając im przejść przez trudne chwile i odzyskać poczucie bezpieczeństwa. O tym, jak wygląda taka pomoc w praktyce, porozmawiam dziś z naszymi gośćmi. Są nimi pani Magdalena Jarosz, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

0: Eleos przy ulicy Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz pani Katarzyna Kozłow, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Warszawskiej. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od przedstawienia samej placówki. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się państwa placówka i jaka jest jej główna misja.
1: Może zaczniemy od tego, że nasze placówki są jedną z takich gałęzi Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Jednym właśnie z takich zadań i celów, które są taką misją naszego właśnie ośrodka, jest prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego. Ogólnie w Białymstoku mamy 5 placówek naszych, które mieszczą się w różnych miejscach w Białymstoku. Mamy 2 placówki, które mieszczą się na Dojlidach, to jest przy ulicy Dojnowskiej oraz Eliasza. Mamy również 2 placówki w centrum, jedna z nich się mieści na ulicy Świętego Mikołaja oraz Warszawskiej. Oraz ostatnią z naszych placówek jest to placówka, która jest na osiedlu TBS-y, dokładnie na ulicy Pietkiewicza. To jest jedna z jakby z gałęzi, tak, naszego ośrodka, bo jeszcze mamy również inne, natomiast tutaj jakby spotkaliśmy się, żeby porozmawiać gdzieś tam o naszych placówkach, więc bardziej tutaj jakby rozwiniemy ten temat.
2: Jako specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, tak naprawdę na co dzień pracujemy z dużą liczbą dzieci i młodzieży, którym staramy się zapewnić takie bezpieczne, stabilne środowisko, ponieważ nasze dzieciaki wychowują się w trudnych środowiskach rodzinnych, w takich, gdzie jest alkoholizm, gdzie jest przemoc, różnego rodzaju trudności i też inne uzależnienia też behawioralne. I my jako placówki staramy się im dać taką alternatywę bezpiecznego, stabilnego, przewidywalnego środowiska, tak, z wychowawcami, którzy na co dzień starają się ich wspierać, tak, by mogli gdzieś się dalej rozwijać.
0: Skoro wiemy już, czym zajmuje się państwa placówka, chciałabym zapytać o konkretne formy pomocy. Jakie wsparcie oferują państwo dzieciom i młodzieży?
1: W naszych placówkach mamy szereg różnych działań, które prowadzimy. Są to przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, bo na tym też gdzieś tam w dużej mierze się skupiamy. Ale oprócz tego mamy szereg również zajęć, które są związane z zainteresowaniami, potrzebami naszych wychowanków, gdyż w placówce prowadzimy zajęcia i teatralne, muzyczne, sportowe, tak? Jakby to, co gdzieś tam też dzieci naszych interesuje. Teraz obecnie prowadzimy też projekt, gdzie mamy zajęcia z treningu umiejętności społecznych oraz zajęcia psychoedukacyjne, a także jakby z spotkania z psychologiem indywidualnym oraz jakby takie, gdzie rodziny mogą również jakby uczestniczyć w tych zajęciach. Ważnym również aspektem jest wyrównywanie braków edukacyjnych, reedukacja i odrabianie lekcji, dlatego że nasze dzieciaki mają z tym bardzo dużą trudność. Często są to też dzieci, które powtarzają klasę, więc dla nas to też jest gdzieś tam priorytet, żeby w jakiś sposób trochę podgonić te zaległości szkolne i jakby też dzieciom pomóc.
2: Myślę, że ważną kwestią jest tutaj także organizacja czasu wolnego naszym dzieciakom i zapewnienie im takich wizyt w różnych placówkach kulturalnych, sportowych, ponieważ na co dzień w rodzinach naszych dzieci jest mało środków finansowych na tego typu atrakcje. Dzieciaki często w okresie wakacyjnym zostają w domach, nie mają możliwości gdzieś wyjechania gdzieś dalej, zobaczenia nawet innych miast czy tak zakątków w Polsce, więc staramy się jakby urozmaicić im ten czas wakacji w mieście i również ferii zimowych. I to, co ważne, to także wspieramy ich, jeśli chodzi o takie podstawowe potrzeby, typu nawet ten ciepły posiłek, jakieś przekąski w ciągu dnia, tak? Bo dzieciaki nie zawsze jedzą te posiłki w szkołach i jak przychodzą do nas, to mają jakby możliwość tego, tak? Żeby coś tam przekąsić i nabrać sił.
0: Wiemy już, jaką pomoc oferują państwo podopiecznym. A jak wygląda ich codzienność?
1: Dzieci przychodzą do nas, do placówki zazwyczaj po szkole, po swoich lekcjach i dla nas tutaj takim priorytetem jest, tak jak wcześniej już koleżanka wspomniała, wydanie też tego posiłku, tak, żeby mogły jakby też z tego skorzystać. Zaraz potem mamy właśnie ten taki czas na to, żeby gdzieś przygotować się do tej szkoły na kolejny dzień, czyli odrabianie lekcji, tak, wyrównywanie tych braków edukacyjnych. Mamy też różnego rodzaju gry, zabawy, tak, też integracyjne. Mamy też również przestrzeń w ciągu dnia, która jest poświęcona naszym zajęciom, tak, i tak jak już wcześniej wspomniałam, czy są to zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, kulinarne, zajęcia rękodzielnicze. Tak jakby to wszystko jest też gdzieś tam związane właśnie z potrzebami naszych wychowanków, ale również jakby z ich zainteresowaniami, bo też warto wspomnieć, że mamy dzieciaki w różnym wieku, tak? Bo mamy dzieci, które mają i 5 lat, w niektórych nawet placówkach mamy młodsze, tak, już takie nawet przedszkolne dzieci, które mają 4 latka, ale również też mamy jakby nastolatki, tak, mamy 13, 14, 15 latki i jakby te zajęcia, tak, które my oferujemy, chcemy, żeby też były dostosowane zarówno do ich potrzeb, jak i również do wieku. Też między innymi nasze zajęcia socjoterapeutyczne są również podzielone właśnie na grupy młodszą i starszą, gdzie właśnie to jest zupełnie jakby inna też taka struktura i inne działanie, kiedy jakby pracuje się z grupą młodszą i co innego one potrzebują, tak, a co innego też jest ważne dla grupy starszej i stąd też właśnie między innymi też podział. Zaraz potem też mamy właśnie ten gorący posiłek, o którym wcześniej wspomnieliśmy, bo to też jest ważne, tak, to zapewnienie takiego wsparcia, ale też takiej potrzeby, gdzie te dzieci właśnie często też nie mają tego posiłku w swoim domu, tak, czasem nawet nie mają też wykupionych obiadów w szkole, więc nasze placówki są jednym z miejsc, gdzie właśnie ten gorący posiłek otrzymują, tak, i czasami jest tak, że nawet jeżeli coś nam zostanie, tak, to też przekazujemy i te dzieciaki bardzo chętnie biorą, tak, one biorą dla swojego młodszego rodzeństwa, czasem dla rodziców, którzy niestety nie są do końca wydolni wychowawczo, też mają problemy gdzieś tam materialne, ekonomiczne i nie zawsze ich stać nawet na to przysłowiowe jedzenie, tak?
2: I na samym końcu, już po tym gorącym posiłku, próbujemy sobie domknąć dzień, czyli najpierw sprzątamy, tak, i budujemy w dzieciach taką odpowiedzialność za wspólne miejsce, żeby każdy miał jakąś swoją działkę do tego, żeby zadbać o naszą przestrzeń. I domykamy dzień w postaci takiej krótkiej rozmowy, tak, na temat tego, co nam się dzisiaj udało, co się przydarzyło. Jakby mówimy o swoich emocjach, tak, żeby dzieciaki, wychodząc z naszych placówek, miały takie poczucie, że okej, zakończyliśmy dzisiaj dzień, było fajnie, były sukcesy, było coś, co nam się udało, a jeśli nawet nie, no to jutro też jest dzień i możemy coś tam naprawić, tak? I na tym kończymy. Dzieciaki się rozchodzą.
0: A jakie znaczenie mają dla dzieci takie miejsca jak specjalistyczne placówki wsparcia dziennego Eleos?
1: Ja myślę, że to, że te placówki są, tak, to jest dla nich coś ważnego, tak? Często one, nasze placówki, traktują trochę jak drugi dom, tak? One Nawet czasami o tym też mówią, tak, że one się czują tutaj dobrze, tak? I jeżeli my widzimy, że im jest dobrze, tak, że o tym mówią głośno, to my jesteśmy z tego najbardziej szczęśliwi, tak? Więc to jest gdzieś tam takim ważnym też priorytetem, tak?
2: Często jest to drugi dom, w którym są jasne zasady, tak? W którym nie ma krzyku, tej niepewności, chaosu, w którym jest bardzo duża przewidywalność, a to daje dzieciom ogromne poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że warto tutaj podkreślić, że nasze dzieciaki, poprzez to, że uczestniczą, tak, w naszych działaniach, w naszych placówkach, spotykają takich dorosłych, tak zwanych mądrych, dobrych dorosłych, którym okazuje się, że mogą zaufać, bo bardzo często jest tak, kiedy przychodzą na początku, mówią o tym, że nie wiem, wychowawcy czy inne osoby dorosłe, wszystkie są takie same. Ze strony tych dorosłych może ich spotkać jakaś krzywda. Nie można nam ufać, tak? Natomiast po iluś tam miesiącach pracy okazuje się, że gdzieś tam te fałszywe przekonania znikają i zaczynają nam ufać, więc to ma ogromne znaczenie już później też pod kątem budowania takiej odporności psychicznej i też budowania swojego takiego dorosłego życia w przyszłości.
0: Za funkcjonowaniem takiego miejsca stoją przede wszystkim ludzie. Jaką rolę odgrywacie wy, wychowawcy i opiekunowie, w codziennym funkcjonowaniu placówki?
2: Myślę, że my jako pedagodzy, wychowawcy jesteśmy dla naszych dzieciaków takimi stabilnymi i przewidywalnymi przewodnikami, tak, życzliwymi, takimi, którzy starają się im pokazać świat z każdej perspektywy, tak, pokazać im to, że może być fajnie, w pewnym miejscu może być dobrze i nie spotka ich w naszych placówkach coś złego, tak.
1: Ja myślę, że oprócz też wychowawców, ważną też rolę odgrywają wolontariusze. Myślę, że co prawda nie mamy ich gdzieś tam w naszych placówkach dużo, ale to są też bardzo ważni ludzie, tak? I oni też dla naszym wychowankom też pokazują, tak, swoimi postawami, swoim zachowaniem takie dobre, tak, takie wzorce, tak, z których gdzieś tam mogą czerpać. Czasami też traktują ich jak takich starszych braci, tak, którzy gdzieś tam prowadzą ich, powiedzmy w to lepsze, w ten lepszy trochę świat, w te lepsze trochę to środowisko, tak.
2: Myślę, że bardzo często stajemy się takimi mediatorami w różnych konfliktach rówieśniczych, bo tych konfliktów jest naprawdę dużo, więc w tej kwestii pomagamy też dzieciakom. Staramy się też być powiernikami ich sekretów, tych trudności, które w sobie noszą. Często jest tak, że jak dziecko przychodzi do świetlicy, to widzimy, że niesie już ze sobą ten bagaż, ten plecak, ale nie ten edukacyjny, tylko ten emocjonalny i że tam już wszystko w środku buzuje, tak? Więc tak naprawdę my stajemy się już od pierwszego momentu wejścia do świetlicy dla tych dzieciaków takimi osobami, którym mogą wszystko powiedzieć, zrzucić te emocje, nieraz bardzo trudne i ciężkie. Dowiadujemy się też wielu tak jakby rzeczy, które ich spotykają i które niosą ze sobą ogromny ciężar. Więc tak naprawdę jest to dla nich, ma to dla nich bardzo duże znaczenie, tak?
1: To nie jest tak, że nasze dzieci, tak, pochodzące właśnie z takich trochę trudniejszych rodzin, przychodzą od razu i jakby opowiadają o swoich problemach. Czasem jest tak, że my potrzebujemy bardzo dużo czasu, tak, na to, żeby te dzieci cokolwiek powiedziały, na to, żeby cokolwiek, żeby otworzyły się, żeby w ogóle zaczęły mówić o swoich emocjach, o swoich problemach. I myślę, że tutaj ta rola tego wychowawcy, tak, opiekuna, wolontariusza jest gdzieś tam bardzo ważna i naprawdę czasem w nas też potrzebujemy dużo cierpliwości, żeby to dziecko, które do nas przychodzi, jakby otworzyło się, tak, i zaczęło gdzieś tam mówić, co go tam doskwiera, gdzieś tam w środku. I dla nas też jest takim chyba dużym, dużym sukcesem to, że ono zaczyna cokolwiek mówić, tak? Bo są dzieciaki, które są bardzo też zamknięte w sobie, nieśmiałe. One są z bardzo ogromnym bagażem różnych doświadczeń. Myślę, że nie jeden dorosły czasem w swoim życiu nie ma tyle, co nasi wychowankowie. I dla nas myślę, że to też jest taki duży sukces, to, że te dzieci zaczynają małymi kroczkami mówić cokolwiek. I myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważne. I na to też w dużej mierze stawiamy. Bo po prostu one tego nie mają w domu. I to, że są takie miejsca, to myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważne, tak?
0: Każda działalność niesie ze sobą również wyzwania. Z jakimi trudnościami spotykają się panie najczęściej w swojej codziennej pracy?
2: Myślę, że jednym z takich wyzwań jest trudność w motywowaniu naszych rodziców do jakiejkolwiek zmiany. Często podjęcie przez nich terapii albo chociażby pierwszej takiej wizyty u psychologa czy terapeuty jest to tak trudne dla nich wyzwanie, że zazwyczaj tego nie podejmują. No i tutaj napotykamy taki opór i jest bardzo ciężko współpracować z dzieckiem, jeśli nie ma tej współpracy ze strony jego rodziny, tak? Jest to bardzo ważne, dlatego stawiamy na to by spotykać się z naszymi rodzicami, rozmawiać z nimi, motywować i pokazywać im, że tak naprawdę to od nich zależy, czy ich dziecko będzie w stanie tak wykaraskać się z tych swoich problemów, kłopotów i doprowadzić tak do tego, by rozwijało się prawidłowo, harmonijnie pod względem emocjonalnym, czy społecznym, czy psychicznym.
1: Trzeba też dodać, że często ci rodzice też nie mieli prawidłowych wzorców w swoim życiu, tak? I oni też jakby pochodzą z rodzin bardzo trudnych i też nie wiedzą dokładnie, tak, jakby jak pomóc temu swojemu dziecku, tak? Nie mają też takich też wzorców i dla nich to jest też bardzo, bardzo trudne. Dlatego też myślę, że to, że nawet w swoich placówkach mamy takie spotkania edukacyjne rodzicom, tak, gdzie poruszamy naprawdę wiele ważnych kwestii, tak, dotyczących i wychowania, ale też zagrożeń, tak, bo też dużym zagrożeniem są i hejtowanie w internecie, tak, przemoc ogólnie, tak, rówieśnicza, agresja i jakby też staramy się tym rodzicom uświadomić, pokazać, z jakimi też trudnościami może się zmagać ich dziecko i w jaki sposób też moglibyśmy wspólnie, bo myślę, że to jest też ważny aspekt, żeby to też robić wspólnie, bo myślę, że czasem jest tak, że łatwiej jest dziecku coś może też powiedzieć, wytłumaczyć, ale jeżeli on wraca do swojego środowiska i powiela dalej te wzorce, to jest to bardzo trudno zniwelować, dlatego jakby współpraca między rodzicami, tak, i ja też myślę, że też nawet specjalistami, bo też jakby pracujemy z różnymi osobami, z różnych, z psychologami, tak, z psychiatrami, tak, i jakby to, że jakby wspólnie możemy opracować jakiś plan działania, tak, to w dużej mierze właśnie im też może pomóc, bo oprócz tego my również pracujemy z różnymi ośrodkami, tak, bo pracujemy i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, tak, z kuratorami, z asystentami rodziny, bo czasami jest tak, że nasze dzieci są również kwalifikowane, przyprowadzane, tak, właśnie przez służby. Czasem same też chcą, tak, jakby uczestniczyć w naszych zajęciach i być jakby wychowankami naszych placówek, ale czasem jest też tak, że no jakby są oddelegowane przez kuratorów. Gdzieś tam te wyższe służby jakby wręcz trochę nakazują, tak, żeby po prostu one uczestniczyły w takich zajęciach, tak.
2: Myślę, że tutaj pod kątem tej współpracy ze specjalistami takim istotnym wyzwaniem jest też to, by naszym dzieciakom zapewnić tą indywidualną opiekę psychologiczną. Pierwszą taką jakby trudnością jest to, by rodzicom uświadomić, że chodzenie do psychologa, do psychoterapeuty, tak, nie jest niczym wstydliwym, niczym złym, nie świadczy to o tym, że rodzice popełnili, nie wiem, szereg błędów, czy że są od razu stygmatyzowani, tak, w ich domach i na osiedlach, tylko wręcz przeciwnie, to jest wyraz ogromnej troski o dziecko, to jest wyraz ogromnej odwagi, by zaprowadzić swoje dziecko do specjalisty, który po prostu może mu pomóc, tak? Więc tutaj tak naprawdę my teraz mamy furtkę fajną, ponieważ prowadzimy taki projekt, w którym mamy indywidualną opiekę mobilnego psychologa i nasze dzieciaki mogą korzystać ze wsparcia tak naprawdę na bieżąco. Pojawia się jakaś trudność, jesteśmy w stanie skontaktować się z psychologiem, z rodzicami, tak, i wspólnie określić jakoś ten plan indywidualnej pomocy, więc jest to ogromne wsparcie. Natomiast nie wiemy, co będzie dalej, kiedy te wsparcie się skończy, projekt się skończy, tak? Tak naprawdę no jest to ogromne wyzwanie, by zachować tą ciągłość, tak, tego wsparcia.
1: Ja myślę, że też takim wyzwaniem jest również zapewnienie takiego stabilnego finansowania, tak, naszych placówek. My ogólnie piszemy projekty, tak, jesteśmy jakby finansowani przez Urząd Miasta, za co też bardzo gdzieś tam serdecznie dziękujemy, bo od wielu lat jakby tutaj urząd nas bardzo mocno wspiera.
2: Mamy również wsparcie ze strony Kulczyk Foundation oraz Polskiej Akcji Humanitarnej, które na co dzień od wielu lat starają starają się zapewnić ciepłe posiłki naszym dzieciakom. Poza tym możemy liczyć na pomoc ze strony wielu darczyńców i osób prywatnych z Białegostoku i okolic.
1: Takim też dużym wyzwaniem jest również właśnie budowanie tego zaufania wśród rodzin, które właśnie znajdują się w tej trudnej sytuacji życiowej. Przede wszystkim motywowanie ich do korzystania właśnie z oferowanego wsparcia. Praca z dziećmi, które często doświadczyły trudnych przeżyć, przede wszystkim od nas wymaga bardzo dużej też cierpliwości, empatii i takiego profesjonalnego podejścia.
2: Tak, i myślę, że właśnie tutaj, jeśli mogę dodać, to jest bardzo ważne, tak? I to jest tak naprawdę fundament, bo nie możemy zapominać też o tym, że na co dzień wychowawcy pracują z trudnymi przeżyciami, naprawdę, często traumatycznymi. I tak naprawdę my sami też musimy dbać o swoją higienę psychiczną.
1: Mamy właśnie też w projekcie, o którym wcześniej wspomniałyśmy, taką formę właśnie superwizji. To wszystko, gdzie w nas też wiele tych emocji i tych rzeczy siedzą, które opowiadają nam dzieci, tak? My też możemy się trochę odwentylować, my też możemy o tym powiedzieć i dla nas to też jest takie dobre, zdrowe, tak? Bo tłumienie i przechowywanie w sobie tych wszystkich takich złych rzeczy, tak? Emocji nie jest też zdrowe dla naszego takiego dobrostanu psychicznego, więc to, że mamy taką możliwość uczestniczenia właśnie w superwizji, tak, to są spotkania właśnie wychowawców pod czujnym okiem specjalisty, tak, który gdzieś tam pomaga nam odwentylować się od tego wszystkiego.
2: Pomaga i też pokazuje jakieś kierunki działań, pomysły, gdzieś nas motywuje, pokazuje kierunki, w których możemy iść w pomocy tym dzieciom i tym rodzinom, co jest bardzo ważne, bo nieraz zderzamy się z przysłowiową ścianą, tak, i stajemy tak naprawdę przed jakimś trudnym problemem, nie wiemy, w którą stronę podążyć, tak, więc takie spotkania na pewno dają nam jakieś możliwości i chętnie z tego korzystamy na co dzień.
0: Patrząc na tak szeroką działalność, chciałabym zapytać, z czego są Panie najbardziej dumne?
2: No, największą dumą napawają nas sukcesy naszych podopiecznych, ale nawet takie malutkie i drobne, chociażby to, że dziecko przyjdzie, się uśmiechnie, albo widzimy, że my zyskujemy jego zaufanie. I jest w stanie się otworzyć, powiedzieć coś więcej, tak? I to jest ogromny sukces, myślę, że dla nas na co dzień. Też takie rzeczy jak otrzymanie promocji do następnej klasy bardzo nas cieszą, bo wiemy, że ta praca, to codzienne siedzenie z nimi i odrabianie lekcji miało sens i rzeczywiście nadrobili swoje zaległości, otrzymali tą promocję do kolejnej klasy. To jest bardzo motywujące. Bardzo cieszy nas to, kiedy dzieciaki po iluś tam latach przychodzą do nas do świetlicy, odwiedzają nas i opowiadają o tym, co im się w życiu udało, ale też o tym, co się nie udało, tak? I często też próbują się nas poradzić. Proszę pani, co możemy zrobić tutaj, gdzie pójść, co, w jakim kierunku mogę gdzieś tam dalej się rozwijać, tak? Pani mnie zna. Więc jest to bardzo fajne i też pokazuje, że ta praca ma głęboki sens i daje nam ogromną satysfakcję. Myślę, że dzięki temu jesteśmy w stanie przychodzić kolejnego dnia do pracy i mieć tą energię, by pomagać kolejnej i kolejnej osobie, tak?
1: Moim takim indywidualnym taką radością, tak, jest to, że moja placówka znajduje się w blokach socjalnych przy ulicy Świętego Proroka Eliasza i dla mnie takim dużym sukcesem jest to, kiedy mój zespół, tak, jest w stanie, bo pracujemy też jakby zespołem, zmienić trochę w tym dziecku takiego nastawienia i niekoniecznie jakby przekazywania tego, co dają im też jakby rodzice, tak? To, że oni na przykład w sobie zmienią taką specyfikę tego, że faktycznie dam radę, poradzę sobie, niekoniecznie będę postępować tak jak moja mama czy mój tata, tak? Spróbuję coś zmienić. Mamy takie też przypadki i to jest gdzieś tam takim wielkim sukcesem to, że dziewczyny jakby gdzieś tam wyszły z tego środowiska, tak, gdzie założyły zdrowe rodziny, tak, gdzie urodziły dziecko, gdzie poszły do pracy, gdzie mają też swoją firmę, rozwijają się i zmieniły swoje życie, tak, więc jakby to jest takim też sukcesem. Sukcesem jest to, że dzieci, które już mają powiedzmy te 16 lat, 17, przychodzą też jako wolontariusze, tak, że czują się w tych naszych placówkach bezpiecznie, czują się dobrze, tak, jest im tam dobrze i chcą też dalej pomagać, tak, więc to, co gdzieś tam nam się udało zaszczepić wcześniej, tak, w tych dzieciach, one też chcą pokazać swoim tym młodszym kolegom i koleżankom, więc myślę, że to też są gdzieś tam takie sukcesy. Jednym z tych sukcesów jest to, że w ogóle nam się uda namówić jakąkolwiek rodzinę na jakąś terapię, tak, na jakąś taką formę, gdzie oni będą mogli zmienić swoje troszeczkę życie, tak, więc takimi małymi kroczkami, tak, myślę, że my gdzieś tam do tego dążymy, tak, i próbujemy, i jeśli to się iści i ziszcza, no to jesteśmy naprawdę z tego bardzo, bardzo szczęśliwe i zadowolone.
0: Na zakończenie chciałabym zapytać o kwestie praktyczne. Gdzie mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy lub chciałyby zaangażować się w działalność Państwa placówki?
1: Myślę, że taką kluczową stroną, tak, gdzie możemy uzyskać wszystkie informacje dotyczące zarówno adresów, maili, telefonów, jest nasza strona www.eleos.pl. Prowadzimy również stronę na Facebooku i tam również możemy dowiedzieć się o naszej działalności.
2: Warto też zgłosić się osobiście do jednej z siedzib naszych placówek przy ulicy Świętego Mikołaja, Pietkiewicza, Warszawskiej, Świętego Proroka Eliasza oraz Dojnowskiej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie nam działalności Państwa placówki. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie więcej osób dowie się, gdzie szukać wsparcia i jak ważne są takie miejsca. Przypomnę, że moimi gośćmi były dziś pani Magdalena Jarosz, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku oraz pani Katarzyna Kozłow, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Warszawskiej. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami powtórka pierwszego odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę drugiego odcinka, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 9 lipca i 26 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Dawida Sołyńskiego, świętego Jana biskupa Gockiego oraz świętego Dionizego biskupa Suzdala. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Samogrodzie oraz o pieszej pielgrzymce z Hajnówki do Zaleszan.

12 lipca cerkiew wspomina świętych apostołów Piotra i Pawła. Z tej okazji ojciec Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii w Samogródzie, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy w dzień patronalnego święta. W zbliżającą się niedzielę o godzinie 9 wewnątrz częściowo wyremontowanego już wnętrza cerkwi celebrowany będzie molebień z oświęceniem wody, zaś o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Świętych Męczenników Podlaskich przeżywane w ostatnią sobotę lipca według nowego stylu jest na stałe wpisane do kalendarza wydarzeń liturgicznych naszego regionu. Jak co roku, w przeddzień święta do Zaleszan wyruszy piesza pielgrzymka z Hajnówki. Pielgrzymka jest organizowana z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Tegoroczną pielgrzymkę zainauguruje święta liturgia celebrowana o godzinie 7 w parafii pod wezwaniem świętego wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce w dniu 24 lipca 2026 roku. Zapisy uczestników będą miały miejsce w dniu wyjścia pielgrzymki.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalistę. Punktualnie o godzinie 20 na naszej antenie powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej na modlitewne uroczystości do Ełku zaprosi ojciec Rafał Łaszczuk. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek 9 lipca według nowego stylu i 26 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Antiona, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Dawida z Tesalonik oraz żywot świętego Jana, biskupa Gotów.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Antiona, który spoczął w pokoju. Święty Antion lub Antian wiódł pustelnicze życie w Tebajdzie, prawdopodobnie na przełomie IV i V wieków. W młodości uprawiał surową ascezę, a gdy się zestarzał, ciężko zachorował i oślepł. Bracia przynosili mu jedzenie, żeby w jakiś sposób go pocieszyć i postanowili zapytać Abbę Ajo, czy nie pozbawi to świętego nagrody za surową ascezę w przeszłości. Abba odpowiedział: jeżeli jego serce tego pragnie i chętnie się zgadza, to każdy zjedzony daktyl Bóg mu odlicza od owocu jego trudów. Ale jeżeli się nie zgadza, lecz przyjmuje wbrew woli, to Bóg zachowa owoce jego trudów nienaruszone, bo go wbrew woli zmuszano, a bracia otrzymają nagrodę.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Kochaj pokorę. Ona okryje wszystkie Twoje grzechy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Dawida z Tesalonik. Święty Dawid żył na przełomie V i VI wieku. Ten ziemski anioł i niebiański człowiek wcześniej opuścił swoją ojczyznę Mezopotamię i wszystkie ziemskie przywiązania, żeby wziąć swój krzyż i pójść za Panem. Został mnichem w Tesalonikach w monasterze świętych Teodora i Merkurego, który nazywano Kakuliackim. Święty Dawid umartwiał żądzę ciała nieustannymi wysiłkami ascetycznymi. Szedł drogą zdobywania cnót, opierając się na rozmyślaniach nad Pismem i żywotami świętych. Szczególny zachwyt wywołali w nim święci słupnicy: Szymon Starszy, Szymon z Cudownej Góry, Daniel, Potapiusz i inni. Święty Dawid zaczął ich gorliwie naśladować i rozpoczął życie, zbudowawszy nową kolumnę na gałęziach drzewa migdałowego, które rosło z prawej strony cerkwi. Tam uczynił siebie widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. Asceta cierpliwie znosił każdą pogardę, porywy wiatru, upał, potoki deszczu, zimny śnieg i chłód. Nie miał nawet żadnego oparcia, jakie mieli święci żyjący na kolumnach. Święty Dawid musiał cały czas trzymać gałąź i stał się podobny do ptaka, który dzień i noc zanosił Bogu słodkie dźwięki nieustannych modlitw i hymnów. Uczniowie świętego Dawida, pobożni i gorliwi w cnotach, błagali go, żeby zszedł z gałęzi i pouczał ich o podstawach życia monastycznego. Święty odpowiadał jednak, że nie zejdzie z drzewa wcześniej niż za 3 lata, gdy otrzyma znak od Boga. Po upływie czasu świętemu Dawidowi objawił się anioł i powiedział, że niebiańskie życie było przyjemne Bogu, a teraz nastał czas zejścia i udania się do celi w oczekiwaniu na nową misję. Święty opowiedział o tej wizji uczniom, którzy przygotowali dla niego nowe mieszkanie, maleńką chatkę. Wtedy w obecności metropolity Tesalonik Doroteusza i licznych kapłanów święty Dawid zszedł z drzewa. Odprawiono boską liturgię, po czym święty zamknął się w swej celi przy ogólnej radości i dziękczynnych śpiewach. Święty Dawid nieustannie się modlił, nic go nie odciągało od modlitwy i zdobył jeszcze większą łaskę i miłosierdzie Boże. Pewnego razu w nocy żołnierze, którzy mieli służbę na murach miasta, zobaczyli, że z okna celi świętego wydobywa się płomień. Rano przyszli do niego i ze zdziwieniem zobaczyli, że cela jest nieuszkodzona, a człowiek Boży żyje i jest zdrowy. Cud ten powtarzał się często i mogło o nim świadczyć całe miasto. Jeden z jego mieszkańców, Palladiusz, który wiele razy był obecny przy tym zadziwiającym zjawisku, mówił: „Jeśli Pan daje swoim sługom taką chwałę, to cóż on przygotował dla nich w przyszłym życiu, gdy ich oblicza będą jaśnieć na podobieństwo słońca?” Człowiek ten udał się do Egiptu, żeby zostać mnichem. Boża chwała, którą kontemplował święty Dawid, dała mu moc wypędzania biesów. Przywracał on także wzrok niewidomym i leczył wszelkie choroby, wzywając imienia Chrystusa, i całe miasto czciło go jako swego anioła stróża. W tym czasie hordy Słowian i Awarów, które zalały i zniszczyły prawie całą Macedonię, zagrażały miastu Smirium, które było stolicą prefektury Ilirii. Wtedy prefekt napisał do metropolity Tesalonik Arystydesa, prosząc, aby wysłał z poselstwem do cesarza Justyniana jakiegoś cnotliwego człowieka, aby prosić o przeniesienie siedziby prefekta do Tesalonik, otoczonych murami nie do zdobycia przez barbarzyńców. Biskup zwołał wybitnych świeckich i duchowieństwo, a wszyscy zaczęli jednym głosem wołać, że tylko święty pustelnik Dawid może być ich godnym przedstawicielem przed cesarzem. Święty, powołując się na swój poważny wiek, najpierw odmówił, ale potem wspomniał objawienie się anioła i zgodził się. Przepowiedział, że umrze po powrocie kilka stadiów do swojej celi. Gdy asceta wyszedł ze swojej celi, mieszkańcy Tesalonik padli na ziemię. Włosy i broda okryły Dawida od głowy do pięt, a twarz, podobna do oblicza praojca Abrahama, jaśniała chwałą. Wraz z 2 uczniami udał się on do Konstantynopola, ale gdy przybyli do stolicy, okazało się, że cesarz jest nieobecny i świętego przyjęła cesarzowa Teodora. Prosiła go o modlitwy, o uratowanie cesarstwa i miasta. Gdy cesarz powrócił i dowiedział się, że na dworze jest człowiek Boży, zwołał senat, aby wysłuchać jego prośby.

uczniom, że nadeszła jego godzina. Wymienił z nimi pocałunek pokoju, odmówił ostatnią modlitwę do Boga i oddał mu swoją błogosławioną duszę. Chociaż wiał silny wiatr, statek się zatrzymał. Wszędzie rozszedł się wonny zapach i usłyszano głosy z niebios. Gdy wizja się skończyła, statek znowu popłynął, metropolita i wszyscy mieszkańcy Tesalonik powitali świętego na brzegu i zgodnie z ostatnią wolą ascety pochowali w monasterze. Po 150 latach igumen monasteru, chcąc wziąć cząsteczkę relikwii świętego, kazał otworzyć grób, ale spoczywający na nim kamień rozbił się na tysiące kawałków. Po 30 latach następny igumen otworzył grób i znalazł relikwie świętego Dawida nienaruszone. W 1222 roku podczas panowania łacinników relikwie zostały przeniesione do miasta Pawia w Italii i zwrócone Tesalonikom w 1978 roku. Przez stulecia przy relikwiach świętego Dawida dokonują się liczne cuda.

0: Już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. A dzisiaj odwiedzimy Bielsk Podlaski.
1: Moja kolejna podróż prowadzi do bardzo lubianego przeze mnie Bielska Podlaskiego –

Kiedy tam bywam, to zawsze staram się odwiedzić takie kolejne miejsca i budowle jakieś, z nadzieją, że dowiem się lub odkryję tam coś po prostu kolejnego, nowego. Do listy moich ulubionych zabytków w Bielsku Podlaskim należy tamtejsza cerkiew parafialna przy ulicy Adama Mickiewicza 36 pod wezwaniem Wodza Niebieskich Anielskich Zastępów, czyli świętego Michała Archanioła. Duchowny, który towarzyszył mi tym razem w jej zwiedzaniu, opowiedział mi, że w XV wieku prawdopodobnie ufundował ją w pobliżu książęcego, już oczywiście nieistniejącego już zamku, żyjący gdzieś tam w XV wieku Michał Semenowicz, udzielny książę bielski, chorodeński i kobryński wraz z żoną księżną Wasą. Przez następne lata i wieki cerkiew przeszła liczne, upiększające ją przebudowy, obudowy i rozbudowy. Obecnie jej eklektyczna, architektoniczna postać powstała w większości w końcu XVIII wieku. Jest to drewniana budowla o konstrukcji zrębowej, o bardzo zróżnicowanej bryle, z ośmiobocznym korpusem nawy głównej, z trzema prezbiteriami i niezbyt dużym wejściowym przedsionkiem. Nad głównym korpusem i kaplicami, przykrytymi namiotowymi dachami, góruje czworoboczna dzwonnica zwieńczona ostrosłupowym hełmem z taką małą kopułką i krzyżem. Niepowtarzalnego uroku całej cerkwi dodają jeszcze granatowe kopuły, kokosy, z prawosławnymi krzyżami wznoszące się nad trzema zdobudowanymi w latach 1987-1989 prezbiteriami, a także mnóstwo bardzo udanych snycerskich ozdób cerkiewnej elewacji. Jej wnętrze z urzekającymi ikonostasami pochodzi w większości z XIX wieku, zaś najcenniejsze słynne ikony Hold Pasterzy i Przeobrażenie napisane zostały w XVI wieku. Na zewnątrz cerkwi koniecznie należy zobaczyć rzędy ikon na ścianach prezbiterium, a także wolnostojące baptysterium, zaprojektowane, proszę Państwa, przez bardzo słynnego, bardzo znanego i lubianego artystę malarza Jerzego Nowosielskiego. Moim zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych cerkwi w naszym regionie, której nie można nie zobaczyć, będąc nawet chociaż chwilowym przejazdem w Bielsku Podlaskim.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to przenieśliśmy się do Bielska Podlaskiego. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego, wielkiego męczennika Panteleimona.

Dzisiaj cerkiew wspomina pamięć świętego Jana, biskupa Gotów. Święty Jan urodził się w VIII wieku. Jego rodzinnym miastem był Partenit na południowym wybrzeżu Krymu. Rodzice od dzieciństwa poświęcili go Bogu, dosłownie jak nowego Samuela. Mieszkańcy krainy Gotów, Górny Krym, wybrali go na następcę biskupa, który podpisał ikonoklastyczne edykty Konstantyna Kopronima i został przeniesiony na katedrę Heraklion w Tracji. Następnie Jan przez 3 lata odbywał pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jerozolimy. Odmówiwszy wejścia we wspólnotę eucharystyczną z heretykami, Jan przyjął święcenia od katolikosa Gruzji. Po powrocie do ojczyzny biskup zaczął głosić prawdziwą wiarę w kazaniach i czynach. Uczeń świętego Jana, diakon Longin, skierowany przez niego do patriarchy jerozolimskiego Teodora I z prośbą o pomoc w walce o prawdziwą wiarę, został schwytany w drodze powrotnej przez Saracenów i ukrzyżowany. Gdy wezwał on imię biskupa Jana, ten zjawił się przed barbarzyńcami, którzy przerażeni puścili Longina wolno. Po śmierci cesarza heretyka, święty Jan udał się do Konstantynopola, żeby stanąć przed cesarzową Ireną i patriarchą Pawłem IV. Przekazał im zbiór cytatów z Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła na temat świętych obrazów, które otrzymał od patriarchy Jerozolimy. Biskup przekonał ich, żeby nie zwlekali i przywrócili kult ikon, zwoławszy sobór powszechny. Potem święty Jan powrócił do kraju Gotów. Wkrótce biskup próbował zorganizować opór przeciwko Chazarom, którzy zbuntowali się przeciwko Bizancjum, ale został schwytany i zamknięty w więzieniu. Tym niemniej udało mu się uciec z twierdzy Fulla do Amastry w Poncie. Spędził tu w modlitwie i przyjemnym Bogu trudach 4 lata u biskupa Jerzego. Pewnego razu, odprawiając poranne nabożeństwo, biskup wyciągnął ręce ku niebu i wzniósł się nad ziemią. W takim stanie pozostał do 3 godziny. Gdy otaczający go pytali, o co się modlił, święty Jan odpowiedział, że w tym czasie jego uczniowie, którzy zostali wzięci do niewoli w kraju Gotów, stanęli przed władcą Chazarów, ale zostali uratowani przed śmiercią. Dzięki będącej w nim łasce Ducha Świętego dokonał on wiele innych cudów i kierował uczniów na drogę duchową, rozróżniając ich ukryte zamysły. Dowiedziawszy się o śmierci kagana Chazarów, święty Jan powiedział: ja też odejdę po 40 dniach i wraz z moim prześladowcą stanę na sądzie przed Chrystusem. Przez ten czas nieustannie pouczał on lud o tym, co jest konieczne dla zbawienia duszy. W przepowiedzianym czasie święty w pokoju odszedł do Pana, około 800 roku. Zgodnie z proroctwem świętego Jana, następnego dnia do portu przypłynął statek i biskup Jerzy przeniósł na niego ciało biskupa w obecności całego ludu, śpiewającego chwałę i palącego kadzidło. Gdy relikwie świętego Jana przybyły do jego ojczyzny, zostały złożone w monasterze świętych apostołów, założonym przez samego biskupa. Później święty Jan wielokrotnie przybywał na pomoc licznym chrześcijanom, dokonując wielu cudów.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest ekumenizm i jaki jest stosunek cerkwi do ruchu ekumenicznego?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Ekumenizm jest pojęciem bardzo szerokim i właściwie bardzo łatwo wpaść w pewną niewłaściwą interpretację. My nie mamy jednoznacznego pojęcia, co to jest ekumenizm i w zasadzie w cerkwi prawosławnej nie jest on właściwie rozumiany, dlatego że poddawany jest pewnej fałszywej interpretacji, jakoby wszyscy chrześcijanie, prawda, żyjąc w ekumenizmie, byli jak gdyby jednej wartości i jednej myśli. Ekumenizm właściwie narodził się w środowisku protestanckim w XIX wieku. Środowiska protestanckie w swoich założeniach po prostu tworzą nowe wspólnoty, nowe kościoły, można powiedzieć. I tak się ich dużo natworzyło, że w końcu zaczęli oni gdyby zwracać uwagę na to, że trzeba się jakoś łączyć. I ten ruch ekumeniczny powstał i tak został zresztą nazwany w protestantyzmie. Natomiast Cerkiew Prawosławna jak gdyby szukała też pewnego wsparcia, można powiedzieć, i życia wśród społeczeństwa świeckiego, jak gdyby również zwracało uwagę, że bardzo ważnym jest, aby idea chrześcijańska, wspólna idea chrześcijańska jak gdyby jednoczyły. I właściwie już na początku XX wieku w środowisku cerkwi Konstantynopola właśnie zrodził się jak gdyby chęć zbliżenia z innymi chrześcijanami. O ile wyrażenie ruch ekumeniczny jest źle to gdyby przyjmowane, o tyle wyrażenie gdyby działania czy relacje międzychrześcijańskie jest absolutnie dobrze akceptowane, a właściwie ekumenizm jest to relacje międzychrześcijańskie, gdyby rozwój relacji międzychrześcijańskich. Cerkiew prawosławna mówi o sobie i jesteśmy, prawda, i tutaj tego my z tego nie rezygnujemy, jesteśmy cerkwią apostolską, jedną, świętą i powszechną i to są cechy, mówimy o sobie, że jesteśmy cerkwią, która kontynuuje naukę apostolską i która jak gdyby związana jest z nauką apostolską, natomiast nie zamykamy swoich relacji z innymi ludźmi, z innymi chrześcijanami. Więc to pojęcie i wytłumaczenie zagadnienia ekumenizmu chyba jest jednym ze współczesnych, najtrudniejszych tematów w życiu naszej cerkwi. I dokument, który był przyjmowany na Soborze na Krecie w 2016 roku, dotyczący właśnie ekumenizmu, był jednym z najbardziej dyskusyjnych i najbardziej takich drażliwych tekstów. Tak? My jesteśmy cerkwią, jedną świętą, prawda? A kim są inni chrześcijanie? I tutaj, prawda, nasza interpretacja staje się różna. Oczywiście są środowiska, które absolutnie odrzucają ekumenizm. Są też środowiska, które mówią, że absolutnie ekumenizm jest potrzebny dla człowieka, czyli relacje międzychrześcijańskie. A wydaje mi się właśnie, żeby ważne jest, abyśmy tego wyrażenia ekumenizm nie deformowali, to jest nie nadawali mu pewnej interpretacji takiej niewłaściwej, czyli to jest życie, wszyscy chrześcijanie, gdyby mieszkają w jednym worku. Tak nie jest. My żyjemy w cerkwi świętej, apostolskiej, jednej, prawosławnej, prawda, ale nie zamykamy się na relacje z innymi chrześcijanami, jesteśmy otwarci, mamy wspólne problemy, mamy wspólne rzeczy do powiedzenia, wartości chrześcijańskie. Mi się wydaje, że ten taki ruch międzychrześcijański dzisiaj powinien i nabiera coraz większej wartości.

0: Święty wielki męczennik Pantaleimon był lekarzem, który bezinteresownie pomagał chorym, łącząc wiedzę medyczną z głęboką wiarą w Chrystusa. Za wyznawanie wiary poniósł męczeńską śmierć, a do dziś wierni zwracają się do niego z prośbą o zdrowie duszy i ciała. Jest patronem lekarzy, chorych oraz wszystkich potrzebujących Bożej pomocy. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona. Dziękujemy za wspólną modlitwę. A już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21, a w wolnej chwili odsyłam Państwa na naszą stronę internetową ortodoksja.pl.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pan profesor Artur Bosowski. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Julia i Kuba, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pan profesor Artur Bosowski. Witam pana profesora.
3: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
2: Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nazwa długa, a ja pacjenci.
3: No właśnie, to długa nazwa i to świadczy o tym, że mamy, można powiedzieć, szeroki panel pacjentów, bo mamy też i panel pacjentów pediatrycznych, którzy trafiają do nas w okresie, powiedzmy, infekcyjnym z różnymi problemami, grypa, zakażenia RSV-em, COVID-y, prawda, mononukleoza, czyli mamy pacjentów infekcyjnych z zapaleniem także płuc, ale tak w zasadności to jesteśmy kliniką, która ma profil endokrynologiczny i tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pacjentów na przykład z chorobami tarczycy, czyli mamy nadczynność, mamy niedoczynność tarczycy, mamy guzy tarczycy i mamy wręcz raki tarczycy, które teraz diagnozujemy we współpracy z profesorem Dzięciołem, który przychodzi i pomaga nam nakuwać tych pacjentów. Mamy pacjentów z zaburzeniami wzrastania w przebiegu, na przykład niedoczynności przysadki, ale też mamy pacjentów z przedwczesnym, opóźnionym pokwitaniem. Mamy pacjentów z chorobami nadnerczy, takie najczęstsze to wrodzony przyrost nadnerczy albo choroba Cushinga. I to jest ten panel endokrynologiczny. Potem mamy część diabetologiczną, gdzie mamy cukrzycę typu pierwszego, typu drugiego i tutaj zespoły metaboliczne, można powiedzieć także z otyłością, prawda, bo to jest jakby główne tło tego profilu. No i w pododdziale kardiologii zajmujemy się zasadniczo omdleniami, bo to jest najczęstsze w tej chwili, bólami, kłuciami w klatce piersiowej, ale takie typowo kardiologiczne to są zaburzenia rytmu serca, które diagnozujemy i leczymy. Względnie, jeśli potrzeba na przykład wykonywać zabiegi ablacyjne, to wysyłamy do ośrodków jak gdyby tej najwyższej referencyjności kardiologicznej, czyli do WUM-u na kardiologię albo do Centrum Zdrowia Dziecka też na kardiologię. No i jeszcze pozostają właśnie wady wrodzone serca, wady nabyte serca. No i jakby też zapalenia mięśnia sercowego, bo proszę zwrócić uwagę, że po tych wszystkich infekcjach jak grypa czy COVID, także pacjenci trafiali do nas z zapaleniem mięśnia sercowego. Więc ten panel jest bardzo, bardzo szeroki, ale też tak jak pan tutaj redaktor powiedział na samym początku, mamy pediatrię, więc tak na dobrą sprawę może do nas trafić i ból brzucha także. I my musimy jakby w obrębie profilu pediatrycznego tego pacjenta zaopiekować.
2: A dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o chorobach tarczycy. To jest narząd, który tak na co dzień o nim nic nie wiemy. Ja pamiętam taką dużą burzę i duży niepokój kilkadziesiąt lat temu przy okazji Czernobyla. Czy mamy tego skutki?
3: Powiem w ten sposób, że na pewno ta katastrofa w Czarnobylu i jakby wydostanie się jodu promieniotwórczego spowodowała, że oczywiście w tamtym czasie, ja te czasy pamiętam, bo pamiętam, że zaprzyjaźnieni lekarze kazali jak najszybciej brać jodek potasu, czyli w takim płynie Lugola, prawda? Więc chodziło o to, żeby tą tarczycę jakby ochronić, zablokować przed wejściem jodu promieniotwórczego. Ale oczywiście to napromieniowanie było, istniało i spowodowało, że w literaturze mamy opisy publikacji właśnie z tego obszaru Ukrainy, Białorusi, autorów, którzy zaobserwowali nawet po kilku latach wzrost dynamiki raka brodawkowatego tarczycy, bo on wtedy był taki najbardziej wysunięty w sensie częstości, taki też pozostał. W mniejszym stopniu był rak pęcherzykowy, prawda? Ale jak najbardziej jednym z elementów ryzyka rozwoju w ogóle raka tarczycy, oprócz genów, czyli to, co mamy w sobie, to, co może zakłócić tą burzę genetyczną, jest oczywiście ekspozycja na promieniowanie z zewnątrz, tak? I tutaj ta ekspozycja była niepodważalna i ta ilość tych raków jak najbardziej wzrastała, szczególnie u małych dzieci, ale potem też i w tym okresie pokwitania. Dlaczego? Dlatego, że te dzieciaki są najbardziej wrażliwe, tak? Tam wtedy dochodzi do mutacji w genach i ta proliferacja tych komórek idzie w kierunku właśnie nowotworowym. Natomiast kolejnym takim czynnikiem, można powiedzieć, ryzyka rozwoju nowotworów jest niedobór jodu. My tutaj mamy o tyle dobrze, że od 1997 roku Ministerstwo Zdrowia jakby zaaprobowało jodowanie soli kuchennej jodkiem potasu, prawda? W 2010 roku ta wartość 30 mg wzrosła na 39 i w tym momencie, jak gdy można powiedzieć, że nasz kraj, Polska, raczej nie powinien mieć deficytu jodu, bo ten jod nie tylko jest w tej chwili w soli, ale też i w zbożach, w paszach dla zwierząt, także w mleku, w chlebie, więc jakby teoretycznie, jeśli odżywiamy się prawidłowo, czyli nie uprawiamy jakichś dziwnych, eksperymentalnych diet, to powinniśmy ten jod z pokarmem dostawać adekwatnie. Wyjątkiem jest grupa ciąży i laktacji u kobiet, gdzie te kobiety muszą dodatkowo brać z tabletką 150 do 200 mikrogramów, prawda? Bo tam jest zwiększone zapotrzebowanie.

0: Jeśli nie jest powiększony, to w ogóle go nie dostrzegamy, a wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie.
1: Tutaj bezwzględnie tarczyca może jest obszarem takim mniejszym, to nie jest jakby wielki narząd, ale oczywiście jest bardzo ważne, bo z jednej strony jest kontrolowana przez podwzgórze przysadkę, gdzie tam są tak zwane hormony tropowe wydzielane i one stymulują, pobudzają ten gruczoł, jeśli jest prawidłowo rozwinięty, do wytwarzania zarówno T4, jak i potem konwersji do T3 w tkance. I te hormony, tak na dobrą sprawę, dostając się do krwi, znajdują się w całym organizmie. One decydują o metabolizmie organizmu, o spalaniu tłuszczów, o jakby syntezie też i białek. Wpływają też na poziomy glukozy, a więc na cały metabolizm organizmu. Druga sprawa jest taka, że praktycznie wszystkie narządy, które są otoczone krwią, też jakby decyduje o tym, jak nadczynność tych hormonów bądź niedoczynność będzie wpływała. I tutaj można powiedzieć, że te działanie jest o tyle takie szerokie, że często przychodzą do mnie pacjenci, zarówno w grupie pediatrycznej, jak i dorosłej, i zawsze mówią, a źle się czuję, nie mam energii, jestem osłabiona albo przybieram na wadze, to wie pan co, prawdopodobnie mam chorą tarczycę. Czyli to jakby już sam pacjent postrzega problem, że te dolegliwości mogą być jakby związane bezpośrednio z funkcją tarczycy. I nawet mało tego, chciałbym powiedzieć państwu, że ci pacjenci, którzy też zapewne mnie słuchają w tej chwili, mogą być leczeni z powodu chorób tarczycy i też się źle czują, prawda? Bo przychodzą do endokrynologa i mówią, że proszę zobaczyć, hormony tarczycy mam dobre, biorę regularnie leki, ale nadal się źle czuję. Więc oczywiście tu jest dodatkowo taka ważna sprawa, że musicie państwo pamiętać o tym, że czasami tego nie widzimy, tego nie wiemy, ale mamy pewne polimorfizmy w transporterach, które odpowiadają za przejście hormonu do tkanki, że one są uszkodzone. I de facto, jeśli my sprawdzamy poziom stężenia hormonu we krwi, on jest dobry, natomiast jego stężenie w tkance my tego nie sprawdzamy, więc w tym momencie może być gorsze i ci pacjenci wtedy się gorzej czują. Oczywiście my wtedy zmieniamy czasami proporcje hormonów tarczycy, czasami je zwiększamy, prawda, żeby przełamać ten polimorfizm tego transportera jodowego, ale też możemy też na przykład inne formy dać hormonu tarczycy, nie tylko tabletkowe. Mamy formy płynne, które też się wchłaniają na przykład nie w żołądku, a w jelitach i wtedy one mają tą szerszą jakby dostępność do tkanek organizmu. Więc jakby można powiedzieć, że hormony tarczycy oddziałują na serce, na płuca, na jelita, na nerki. Praktycznie nie ma chyba narządu, de facto działają na mózg. Proszę zwrócić uwagę, pacjenci z niedoczynnością tarczycy są ospali, apatyczni, nie mogą się skoncentrować, gorzej przyswajają wiedzę, prawda? Są tacy, mówią, że oni są jakby wyłączeni z prądu, prawda? To są słowa pacjentów, więc według mnie, no to naprawdę być może jest to malutki narząd, ale naprawdę robi taką porządną robotę dla całego organizmu i jego prawidłowe funkcjonowanie decyduje o tym, jak na co dzień się czujemy.
0: Status tarczycy może być euteroza, czyli jakby prawidłowe w zakresie normy. Możemy mówić o niedoczynności. Kiedy mówimy o niedoczynności i czym to się objawia? Co w takiej sytuacji? Jaka diagnostyka?
1: My musimy teraz zwrócić uwagę może po pierwsze, że tą niedoczynność wykrywamy już na podstawie badań przesiewowych. Po trzeciej dobie życia, kiedy wyłapujemy u takich noworodków, te wartości TSH są oceniane z bibuły, z krwi i wtedy wartości powiedzmy powyżej tego TSH 24 decydują o tym, że podejrzewamy wrodzoną pierwotną niedoczynność tarczycy. Natomiast te testy przesiewowe nie identyfikują wtórnej niedoczynności, która jest z przysadki. Dlaczego? Dlatego, że de facto wtedy TSH może być dobre, jest prawidłowe, a obniżone jest FT4, tak? I wtedy tego pacjenta ciężko się rozpoznaje klinicznie, aczkolwiek no nasze, że tak powiem, nasz oddział jest o tyle wyspecjalizowany, że my z tymi niedoczynnościami tarczycy od wielu lat pracujemy, a chcę podkreślić, że w tym roku obchodzimy 50. rocznicę funkcjonowania naszej kliniki.
0: To prawdziwy jubileusz.
1: Dokładnie tak. To jest taki

0: biblijny, że tak powiem, jubileusz, który jakby no nadaje jakby mocy temu, że te nasze tutaj struktury szpitalne, które były najpierw w szpitalu wojewódzkim, a potem w 1993 roku klinika się przeniosła do aktualnego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy Waszyngtona 17, no można powiedzieć, rozwijają się i jakby nasi młodzi jakby studenci, nasi młodzi rezydenci także uczestniczą w konferencjach, jeżdżą na zjazdy naukowe, łapią tą wiedzę, żeby jak gdyby no tą wiedzę wykorzystać jak najlepiej naszym pacjentom, no bo wiadomo, doświadczeni klinicyści, no to tą wiedzę już z samego doświadczenia mają, aczkolwiek oni też wyjeżdżają na konferencje, kształcą się na europejskich konferencjach, na światowych konferencjach i myślę, że dlatego my mamy taki panel nie tylko polskich rekomendacji odnośnie na przykład niedoczynności tarczycy, ale także europejskich. No i można powiedzieć, że w naszym szpitalu poza panelem hormonów możemy też wykonywać panel przeciwciał, bo najczęstszym powodem niedoczynności z kolei tarczycy nabytej to jest właśnie zapalenie tarczycy typu Hashimoto. I my sprawdzamy wszystkie przeciwciała u nas w szpitalu. Jeśli mamy wątpliwości czasami, czy to jest nadczynność, czy niedoczynność, to mamy takie przeciwciała przeciwreceptorowe, które jeszcze bardziej powodują uszczegółowienie naszej diagnostyki. Mamy świetne w tej chwili aparaty ultrasonograficzne, które pozwalają nam, na przykład od 16 lat wykonujemy w naszej klinice elastografię, czyli oceniamy twardość guzów tarczycy, tak jak podobnie jest na przykład hepatolodzy robią wątrobę, jak ginekolodzy robią gruczoły piersiowe, to my robimy taką diagnostykę, czy dany guz, powiedzmy znajdujący się w tarczycy, jest miękki czy twardy i wtedy, gdzie powinniśmy go nakłuć i wtedy właśnie we współpracy z profesorem Dzięciołem te zmiany nakłuwamy, potem on ma odpowiedź cytologiczną, a mało tego, chyba już od, można powiedzieć, pół roku jeszcze lepiej robimy, bo robimy przy nakłuciu od razu po zgodzie rodzica, czyli opiekuna prawnego naszego pacjenta, biopsję molekularną, która pozwala oceniać geny, czy nie ma na przykład uszkodzenia genów w kierunku na przykład właśnie nowotworowym, bo czasami wynik cytologiczny jest wątpliwy, tak, daje powiedzmy podejrzenie jakiejś zmiany, ale jeśli to potwierdza jeszcze badanie genetyczne, to tym bardziej utwierdza nas, że ten pacjent powinien mieć tą tarczycę usuniętą, prawda? Także tutaj można powiedzieć, że zaplecze diagnostyczne, zaplecze terapeutyczne, no jest jakby na najwyższym poziomie, jaki może być.
1: Panie profesorze, niedoczynność, a nadczynność, czyli tutaj ospałość, a tutaj taka nadreaktywność?
0: Dokładnie. Można powiedzieć, że najczęstszym powodem nadczynności tarczycy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest choroba Graves-Bassettowa, czyli można powiedzieć, że to jest też proces immunologiczny, gdzie organizm wytwarza przeciwciała, które zwalcza jeden z antygenów w tarczycy uwalniany właśnie w tym receptorze dla hormonu TSH. I wtedy organizm reaguje w ten sposób, że ma nadmiar wyprodukowanych tych hormonów i często widzimy taką sytuację, że ludzie są nerwowi, pobudzeni, prawda, chudną, pomimo że dużo jedzą. Nie mogą się skoncentrować na swojej pracy, nie mogą spokojnie usiedzieć na fotelu, biegają, są, że tak powiem, rozdrażnieni. Mają tachykardię, przyspieszoną pracę serca, mają nieprawidłowe ciśnienie. Owszem, czasami ktoś może to zwalić na przykład na ten automatyzm dnia codziennego, na te stresy, które nas otaczają. Ale oczywiście w pewnym momencie idziemy do domu, wracamy gdzieś tam w miejsce takiego naszego odpoczynku i w normalnych warunkach ten organizm się gasi, prawda, się wytłumia. Natomiast przy nadczynności tarczycy, to nawet w takich warunkach nadal jest ta tachykardia, nadal jest człowiek zestresowany, mało tego, dochodzi do drżenia rąk, powiększa się gruczoł tarczowy i też obserwujemy czasami wytrzeszcz gałek ocznych, czyli jeśli ktoś będzie miał taki wytrzeszcz gałek ocznych, obustronny szczególnie, no to trzeba sprawdzić sobie hormony tarczycy podstawowe.
1: Panie profesorze, no, niedoczynność, nadczynność to jest stan taki funkcjonalny tarczycy, który daje. Natomiast bardzo często przy okazji diagnostyki, a to ja jeszcze tam przyłożę sondę ultrasonograficzną głowicę do tarczycy i nagle się pojawiają guzki. I to już jest jakby duży niepokój, czy aby na pewno uzasadniony?
0: Muszę przyznać, że w grupie dziecięcej troszeczkę to jest bardziej uzasadnione, bo generalnie my w pediatrii mamy mniej zmian ogniskowych w tarczycy, czyli tych właśnie guzków. Ale trzeba przyznać, w porównaniu oczywiście z grupą dorosłych, ale trzeba przyznać, że 26% tych zmian, które obserwujemy, mogą być to zmiany nowotworowe. A więc można powiedzieć, że co czwarty pacjent diagnozowany ze zmianą taką guzkową w tarczycy może mieć raka. I to zwykle są, tak jak wcześniej wspominałem, rak brokadawkowaty tarczycy, który u dzieci ma charakter wielopostaciowy, to znaczy jest wieloogniskowy, ma bardzo dużą dynamikę rozwoju, to znaczy, że szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych, szybko na przykład do płuc. Natomiast oczywiście jego rokowanie jest bardzo dobre, bo przeżywalność 10-letnia jest 98%, nawet 9. Więc chodzi o to, żeby ta diagnostyka była stosunkowo szybko wykonana, właściwie postawione zostało rozpoznanie i my oczywiście wtedy kierujemy, no oczywiście na zabiegi operacyjne, bo podstawą oczywiście leczenia to jest na początku usunięcie tarczycy i jeśli potem okazuje się, że doszło jednak do przerzutów do węzłów chłonnych, to jeszcze istnieje radioterapia jodem 131, czyli jakby niszczenie tych ognisk pozostałych, szczególnie tych powiedzmy przerzutowych, tak? I tutaj współpracujemy z Centrum Zdrowia Dziecka, współpracujemy z takim Centrum Onkologii na Rentgena w Warszawie, prawda, bo to są takie procedury też, które są kierowane i dedykowane no, pacjentom naszym, pediatrycznym, prawda, także takie oczywiście też diagnozy mamy. Po rozpoznaniu cytologicznym wysyłamy tego pacjenta na zabieg operacyjny, no i potem też widzimy potwierdzenie tego w badaniu histopatologicznym, prawda, no bo to jest jakby to, a my, tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, równolegle robimy badania genetyczne, no bo te badania genetyczne utwierdzają, czy ta tkanka jest w genach uszkodzona. Robimy panele tak zwane, powiedzmy panele pediatryczne, które są już znane dawno w literaturze, no i staramy się te panele wykonywać, żeby jakby wyłapywać najczęstsze powody, tak, bo wiadomo, że czasami może być jakiś rzadki nowotwór spowodowany jakąś fuzją genów rzadką, ale my oceniamy powiedzmy 50 takich najważniejszych, najczęściej występujących paneli genetycznych.
1: Panie profesorze, z tarczycą obok są przytarczyce. Czy one w pediatrii też stanowią jakiś powód do niepokoju, czy wymagają jakiejś szczególnej diagnostyki?
0: Myślę, że też pacjenci do nas trafiają, którzy mają guzki w tarczycy. My te guzki, powiedzmy, lokalizujemy, że są w obszarach przytarczyc, bo zwykle przy badaniu takim standardowym USG nie widzimy powiększonych. Jeśli te przytarczyce są prawidłowe, to ich nie widać, są niewidoczne. Natomiast w pewnych sytuacjach jakiegoś gruczolaka, przerostu tych przytarczyc, oczywiście one się wtedy pojawiają, my musimy też wykonać biopsję tych przytarczyc, prawda? Też oceniamy poziom kalcytoniny, bo to też musimy ocenić tą gospodarkę wapniowo-fosforanową. No i należy przyznać, że mniejszy procent jest pacjentów z rakiem przytarczyc, mogą być też przerosty, gruczolaki i wtedy mamy tak zwaną nadczynność przytarczyc, która ma, można powiedzieć, szereg masek klinicznych, bo może być maska kardiologiczna, gdzie pacjent ma właśnie nadciśnienie tętnicze, może mieć skrócenie w EKG takiego zwanego zespołu QTC, to jest kanałopatia, która stymuluje pewne zaburzenia rytmu serca. Może być maska na przykład gastryczna, bóle brzucha, napady kolki nerkowej, prawda, bo też ten wapń wtedy się pojawia w nerkach i wtedy może być ta kolka nerkowa, nawet jeśli jest to późno rozpoznane, doprowadza do nefrokalcynozy. No i też może być tak zwana maska psychiatryczna, czyli ten pacjent chudnie, nie ma ochoty na jedzenie, prawda, i takie obrysy twarzy są zaostrzone, więc to jest taka maska jakby psychiatryczna, więc jakby z jednej strony ta nadczynność przytarczyc, ale też mamy procesy immunologiczne, które niszczą przytarczycę, prawda? To są takie zespoły niedoczynności wielogroczołowej, określamy jako APS-y. I wtedy te przytarczyce mogą być niszczone przez proces immunologiczny. Tak wtedy dochodzi odwrotnie do niedoczynności przytarczyc i grozi wtedy tężyczką, prawda? Ci pacjenci trafiają z poziomu właśnie drżenia, drgawek do nas. My też mieliśmy w swoim doświadczeniu kilku pacjentów, którzy mieli operację na tarczycy, To były dawne czasy, mniej więcej 15 lat temu, i trafiali potem z niedoczynnością przytarczyc, ale pozabiegową, tak? Czyli jeszcze technika wtedy chirurgiczna nie wyłapywała tych przytarczyc, czasami no, można było je usunąć. Teraz istnieje taka fluoroskopia, że chirurg widzi, prawda, te przytarczyce w trakcie zabiegu, no i jakby musi je w tym momencie oszczędzić, tak? No bo z jednej strony pacjent przychodzi, bo ma problem z gruczołem tarczowym, jest usunięty, a potem przychodzi z powodu tego, że ma niedoczynność przytarczyc.
1: Panie profesorze, jest to temat taki może pośrednio związany z tarczycą, ale jak najbardziej wpisuje się w całokształt funkcjonowania kliniki. Nasze dzieci, wnuki są coraz większe i to nie mam na myśli tutaj wzrostu, raczej one są takie bardziej pulchne. Czy to ma jakieś, powiedzmy, konotacje zdrowotne, czy hormonalne, czy raczej jest to związane, że po prostu mniej się ruszamy, nasze dzieci więcej spożywamy. Bardzo popularne są napoje, aby nie było lokowania produktu, żadnej nazwy nie wymienię, słodkie przekąski. Jak to jest tak z punktu widzenia praktyka?
0: Dokładnie tak. Do naszej kliniki też mamy profil kliniki, jak państwo w tej chwili słyszeliście, i cukrzycowy, i endokrynologiczny, ale także i kardiologiczny. Trafiają pacjenci. W tej chwili u nas na oddziale też pacjentka leży, która ma 12 lat i waży 140 kg. Więc można powiedzieć, że w tej chwili problem ten w Polsce zaczął się robić dramatyczny. Dlaczego? Dlatego, że chyba jesteśmy jednym z jakby szczytowych krajów w Europie, która ma największą w tej chwili występowalność nadwagi i otyłości u dzieci. I można powiedzieć, że my stanowimy w tej chwili, że co roku mniej więcej może być około 400 tysięcy dzieciaków chorych z powodu nadwagi, w tym 80 tysięcy byłoby to dzieci z otyłością, a mówią, że w 2030 roku na całym świecie ma być 250 milionów dzieciaków z nieprawidłową wagą ciała. Więc można powiedzieć, że skala problemu jest bardzo duża i to, co pan redaktor powiedział, problem główny dotyczy sposobu odżywiania. To jest bezwzględnie najważniejszy element. Druga sprawa to jest brak aktywności fizycznej, brak ruchu. Siedzimy przy komputerze, gramy w gierki, oglądamy filmy, różne tam inne rzeczy, ale prawda jest też taka, że ten styl życia się pogorszył, tak? No i tutaj dla nas jest jako lekarzy, praktyków, klinicystów no duże wyzwanie, żeby po pierwsze takich pacjentów przyjmować do kliniki, próbować ustawić ich na dietę, próbować też skonsultować nie tylko samego dzieciaka, ale także całą rodzinę, prawda? Bo problem dotyczy całej rodziny. To nie wystarczy powiedzieć, że słuchaj, masz takie, teraz są tak zwane talerze żywieniowe, które w swoim składzie mają jedną, drugą warzyw i owoców, gdzie 3/4 z tych powinno być warzyw. Mają też część białka pełnowartościowego. To białko to przede wszystkim jajka, ryby, delikatna wędlina i powiedzmy sobie zboża, ale też musi być błonnik. No i 1/4 pozostaje dla jakby wieloziarnistych produktów, w tym chleb ciemny, w tym kasza ciemna czy makaron też mówią, taki też może być ciemny, bo on wtedy ma mniejszą kaloryczność. I jak gdyby w tym obszarze tego talerza powinniśmy działać. Dodatkowo powinniśmy wyeliminować z pokarmu smażone pokarmy, a zastąpić duszonym, gotowanym, pieczonym. Tłuszcze zwierzęce powinniśmy roślinnymi zastąpić, czyli na przykład oliwa z oliwek, czy na przykład olej z rzepaku. To, co pan redaktor powiedział, uciekamy od soków jak najdalej, dlatego że soki w sobie są słodzone i one dają bombę.
1: Nie tylko soki miałem na myśli, miałem jeszcze inne takie napoje są.
0: Rozumiem, czyli takie jak na przykład Coca-Cola, to już w ogóle uciekamy od tego. Staramy się przejść na wodę i to wodę niegazowaną. No i pamiętajcie, drodzy Państwo, że też trzeba właśnie w pokarmie używać błonnika, bo błonnik jest jakby źródłem tych wypróżnień, prawda, żebyśmy mieli te wypróżnienia regularne. A więc dieta bazalna. Teraz mówi się mocno o wysiłku fizycznym. Co to znaczy? U dorosłych to jest około 10 tysięcy kroków dziennie. U dzieci my określamy mniej więcej około godziny, żeby było codziennie spacerów, prawda? Jeśli nie spacer, to na przykład rower, jeśli nie rower, to basen. Mogą być też rolki. Chodzi o to, żeby ten wysiłek był tlenowy, tak? Żeby nie było tak, że na siłowni ktoś idzie i tylko obciążnikami się porusza, bo to jest izometryczne i wtedy nie ma takiego tlenowego jak gdyby wydatku. Więc jakby jedzenie, wysiłek fizyczny, zmiana w ogóle stylu życia, więcej powinniśmy spać. Ja wiem, że może to ludzie postrzeżą za moment, że to jest absurdalne, bo mamy stresy, mamy tyle pracy i tak dalej, ale też rodzaj wysiłku, że musimy ten wysiłek jakby przełożyć na odpowiedni sen, że powinniśmy spać przynajmniej 6-7 godzin, mówimy o dorosłych, bo u dzieci to chciałoby się powiedzieć, że nawet żeby było może 10 godzin, bo oni w ciągu nocy jakby rosną, tak? Bo myśmy mówili o zaburzeniach wzrastania, więc ten sen musi być pełny. I ci pacjenci także, no też jest absurdalny wyraz, który w tej chwili powiem, muszą mieć no w miarę zredukowany stres, bo ten stres też napędza właśnie te takie zachowanie, kortyzol się wydziela, no i też to stymuluje jakby otyłość. Więc to nieprawidłowa dieta, potem czynniki endokrynologiczne, które wpływają na nadwagę, często czasami stosowane leki psychiatryczne, które stosowane są od depresji, też spowalniają, prawda, też powodują tą wagę ciała. No i oczywiście też nie możemy zapomnieć o czynnikach genetycznych, prawda, że też występują geny, które odpowiadają za to, że no ten pacjent pomimo powiedzmy zmiany stylu życia i tak dalej będzie też nadal przybierał na wadze, bo ma jakiś defekt genowy na przykład.
1: Czy stres możemy zredukować wysiłkiem, aktywnością ruchową, czy raczej czymś słodkim?
0: No tak, tutaj ja myślę, że to powinniśmy zredukować właśnie wysiłkiem fizycznym, bo tak jak się mówi, wydzielane są liberyny, tak? Liberyny w mózgu powodują taką świeżość, taką jakby inne spojrzenie, jakby stres wysiłkowy powoduje, że my się męczymy w inny sposób, w ten sposób właściwy. Natomiast oczywiście, jak najbardziej pan powiedział, że często ludzie stres jakby pokrywają jedzeniem, prawda, czyli zajadają go, dają wtedy więcej tej bomby kalorycznej. Pokarmy mają wyższy stopień indeksu glikemicznego i to niestety, na przykład mam takich pacjentów wielu, którzy jak gdyby te swoje stresy zajadają i oni mają wtedy dodatkowy wzrost masy ciała. A proszę zwrócić uwagę, że pacjenci z nadwagą też dodatkowo mają zwiększony stopień depresji, tak? Czyli to jakby napędzanie tego koła błędnego, bo oni się wtedy izolują, jakby uciekają od środowiska, bo środowisko różnie postrzega takich ludzi z nadwagą i tak dalej. No, no i jednym słowem, jak oni się zamykają, to też gorzej wtedy z tym aktywnością, gorzej z kontaktami z przyjaciółmi, z kolegami. No i to też budzi to, że znowu wpadają w tą nieprawidłową dietę i znowu rośnie im masa ciała.
1: Pan profesor wspomniał o kortyzolu. Co on czyni w naszym organizmie i czy jest korzystny, czy negatywny i jak sobie z nim poradzić?
0: No tutaj trzeba powiedzieć, że kortyzol jest jakby hormonem stresu, ale też i hormonem życia, bo no, organizm, który nie ma kortyzolu, czyli na przykład do nas trafiają pacjenci z wrodzonym przerostem nadnerczy albo ze zespołem Addisona, czyli taką autoimmunopatią, która niszczy nadnercza przez właśnie przeciwciała, tak jak właśnie cukrzyca czy Hashimoto, to mamy teraz Addisona. I wtedy jest źle, no bo ten organizm bez kortyzolu i aldosteronu nie jest w stanie żyć. My musimy suplementować, tak? Do końca życia ci pacjenci muszą tą substytucję mieć. Ale oczywiście w drugą stronę, przy okazji naszej rozmowy o nadwadze, pacjenci z nadmierną ilością kortyzolu, zwykle z powodu choroby, najczęstszą u dzieci jest gruczolak przysadki wydzielający ACTH, no to mamy wtedy tę chorobę Cushinga i też ten pacjent przybiera na wadze, ma co prawda chude kończyny, czyli górne i dolne, ale bardziej ta otyłość jest taka jak to się mówi, jabłkowa, czyli brzuch jest, że tak powiem, z rozstępami sino-czerwonymi. No i ci pacjenci pediatrycznie na przykład nie rosną. Podstawowym objawem choroby Cushinga u dzieci jest niski wzrost. To obserwujemy. U dorosłych jest bardziej też poza tą twarzą, powiedzmy, rozstępami na skórze, też siniaczenie, tak? Czyli oni mają siniaczenie, ci pacjenci. No i oczywiście mają trądzik, więc jak najbardziej ten nadmierny kortyzol też nie jest dobry, bo wiadomo, że on też stymuluje zaraz rozwój cukrzycy, nadciśnienia, osteoporozy, tak? Bo to tak jakbyśmy sterydy dawali komuś w nadmiarze, więc będziemy dawali osteoporozę, nadciśnienie i cukrzycę posteroidową oczywiście, więc jakby to też nie jest korzystnie, ale tak jak mówię, my jako klinika endokrynologii jesteśmy otwarci na taką diagnostykę u dzieci oczywiście, bo koledzy ze szpitala dorosłego diagnozują pacjentów powyżej 18 roku życia.
1: A co pan profesor na takie stwierdzenie, bo tak się troszeczkę odwróciło tendencje. Kiedyś ciężko nas było z podwórka zagonić do domu, a w tej chwili mamy sytuację odwrotną, ciężko sprzed komputerów, sprzed tabletów, sprzed smartfonów nasze dzieci, wnuki wygonić na podwórko. Jaka sytuacja jest korzystniejsza?
0: Znaczy wiadomo, że tamte dawne czasy, jeszcze pamiętam jak sam chodziłem, bo ja jestem z Antoniuka, czyli bardzo blisko państwa tutaj redakcji, to oczywiście mieliśmy włókniarz, taki stadion tutaj był i tak dalej wielki, więc myśmy z kolegami zawsze z ulicy Antonikowskiej, czy taka Hubertówka była, taka restauracja, to myśmy brali, że tak powiem, piłkę, szli na boisko, żeby nikomu nie przeszkadzać, nie daj Boże, żeby ta piłka nie latała po oknach sąsiadów, więc na włókniarzu trenowaliśmy, były olbrzymie bramki, więc jak człowiek był mały, to ta bramka z jedną stronę odległa, z drugiej strony odległa, ale żeśmy sobie radzili i pamiętam wtedy tych komputerów nie było dużo, było to takie chyba Atari czy Commodore, takie dawne, dawne komputery, być może dzisiaj dla niektórych archiwalne, ale myśmy oczywiście też nie tylko to, że biegali, grali się, ćwiczyli i tak dalej, ale oczywiście był taki moment jeden w tygodniu, że zbieraliśmy się u jednego z kolegów, że tak powiem, w domu i myśmy grali na tych gierkach także. No bo wiadomo, ten młody człowiek też potrzebował też tych gierek, nie tylko sportu. Nowinek. Ale tu było rzadkość, bo ten jeden kolega miał na 5-10, prawda? No teraz to, co mówię, to jest jakby dla niektórych młodych ludzi absurdalne, bo w jednym domu może być kilka komputerów, prawda, i kilka tabletów i tak dalej, więc być może świat troszeczkę poszedł na łatwiznę. Nie ludzie wyszli jakby w środowisko, w plener, etc., chociaż też, proszę zwrócić uwagę, biegają, mamy ścieżki rowerowe do biegania i tak dalej, wszystko jest w porządku, ale ta łatwizna powoduje, że my mamy wszystko blisko siebie. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby zamówić na przykład, nie wiem, coś ze sklepu, bo też ktoś może przywieźć, prawda? Więc taka ta technologia bardzo dobra, żebyście państwo dobrze mnie zrozumieli, jest właściwa, ale być może czasami zbyt chce ułatwiać nam życie, tak? Co powoduje, że my się nie ruszamy, zaczynamy wszystko robić na poziomie fotela, prawda? Krzesła i tak dalej. I uważam, że to powoduje właśnie te złe nawyki żywieniowe, prozdrowotne są gorsze w tym momencie, no bo z jakiegoś powodu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zaczynamy być w szczycie Europy z powodu nadwagi i otyłości u dzieci na przykład.
1: Dlatego kończąc naszą audycję, zachęcamy do aktywności, ale też do tego, aby obserwować organizm swój, naszych pociech, abyśmy zawczasu byli w stanie zidentyfikować objawy, które nas niepokoją, zastanawiają, abyśmy dali szansę specjalistom na wczesną diagnostykę, bo wtedy w wielu przypadkach leczenie jest bardziej efektywne, a też posłuchali i nie doprowadzali sami siebie do schorzeń, które wynikają z tak zwanego bezruchu i telewizji się nie da oglądać chodząc, ale radia możemy słuchać wędrując po okolicy i spacerując, poznając tym oto. takim wskazaniem. Dziękuję panu profesorowi Arturowi Bosowskiemu, kierownikowi Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za bardzo ciekawe przedstawienie tematu chorób tarczycy, ale też porozmawialiśmy o przytarczycach, o otyłości. Zapraszam do kolejnych audycji. Panu profesorowi bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie naszej rozmowy i myślę, że jeśli będę potrzebny w dalszych audycjach, to pozostaję do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. Do widzenia.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora był pan profesor Artur Bosowski. Już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 9 lipca i 26 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Dawida Sołyńskiego, świętego Jana biskupa Gockiego oraz świętego Dionizego biskupa Suzdala. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Samogrodzie oraz o pieszej pielgrzymce z Hajnówki do Zaleszan.

12 lipca cerkiew wspomina świętych apostołów Piotra i Pawła. Z tej okazji ojciec Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii w Samogródzie, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy w dzień patronalnego święta. W zbliżającą się niedzielę o godzinie 9 wewnątrz częściowo wyremontowanego już wnętrza cerkwi celebrowany będzie molebień z oświęceniem wody, zaś o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Świętych Męczenników Podlaskich przeżywane w ostatnią sobotę lipca według nowego stylu jest na stałe wpisane do kalendarza wydarzeń liturgicznych naszego regionu. Jak co roku, w przeddzień święta do Zaleszan wyruszy piesza pielgrzymka z Hajnówki. Pielgrzymka jest organizowana z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Tegoroczną pielgrzymkę zainauguruje święta liturgia celebrowana o godzinie 7 w parafii pod wezwaniem świętego wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce w dniu 24 lipca 2026 roku. Zapisy uczestników będą miały miejsce w dniu wyjścia pielgrzymki.

0: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, cerkiew obchodzić będzie święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Dla parafii w Ełku jest to wyjątkowy dzień, ponieważ właśnie wtedy przypada święto patronów tamtejszej wspólnoty. O zbliżających się uroczystościach oraz o święcie parafialnym rozmawiamy z proboszczem parafii w Ełku, ojcem Rafałem Łaszczukiem.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Rafała Łaszczuka, proboszcza parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
3: Sława wieki, witam wszystkich słuchaczy.
2: Ojcze Rafale, dawno się nie widzieliśmy, a spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o waszej wspólnocie w Ełku, a przede wszystkim po to, aby zaprosić naszych słuchaczy na uroczystości święta parafialnego. Szykujecie się już do tych uroczystości?
3: Tak, przygotowania trwają cały czas. Możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy zakończyliśmy ubiegłoroczne uroczystości, już rozpoczęliśmy to przygotowanie, ponieważ nasza wspólnota trwa ciągle w remoncie, który jest robiony ze sprawą wspólnego dzieła. Wielkimi krokami zbliżamy się do tego wydarzenia. Zostało nam jeszcze parę dni, także myślę, że wszystko się z Bożą pomocą uda i wszystko pójdzie zgodnie z planem.
2: Jakie zmiany czekają na pielgrzymów, którzy w tym roku przybędą na to święto? Bo zmiany są.
3: Tak, oczywiście. I jak ciężko jest mi już mówić o tych zmianach, ponieważ ja żyję tym remontem na co dzień, tak? Przeżywam go. I te zmiany są na tyle duże, że mogę o czymś zapomnieć, ale przede wszystkim udało nam się wykonać elewację naszej cerkwi. Jeśli możemy mówić o pięknej, ładnej elewacji, to tutaj przede wszystkim ja się skupię i teraz powiem, mamy już całą cerkiew ocieploną. Nie mamy ocieplonego tylko stropu, to będziemy robić porą jesienną, tak, po naszym święcie. Zostało nam do położenia struktura. W tej chwili jesteśmy na etapie wykonawstwa bocznego wejścia do części ołtarzowej, które jest dla nas niezmiernie bardzo potrzebne, chociażby ze względu na przepisy przeciwpożarowe, jakie zostały wprowadzone. Jesteśmy niejako zobowiązani, żeby to wykonać, ale pozytywnym aspektem, mówiąc tak na marginesie, jest to, że już nie mając jeszcze tego bocznego wejścia, tej przybudówki, która zostanie dobudowana, udało nam się otrzymać dwie pary szklanych nowych drzwi, które nasza parafia, nasza wspólnota dostała w prezencie. To są takie rzeczy, które widać, tak? Mamy ukończoną elewację części dzwonnicy. Ta elewacja trwała dość długo. Jeśli ktoś nas śledzi ze słuchaczy, rusztowania stały przy tej elewacji ponad rok. Dlaczego? Ponieważ to była najbardziej newralgiczna ściana naszej świątyni. My teraz tą elewację wykonaliśmy z cegły klinkierowej. Na górze dzięki wsparciu ofiarodawców pojawiła się dość duża ikona, ponieważ ponad 4-metrowa jest to ikona Deizis, czyli Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Jana Chrzciciela, ofiarowana do naszej wspólnoty parafialnej. Bo oprócz wykonanej ikony i wszystkiego, co mamy na elewacji zewnętrznej, rozpoczęliśmy także przygotowania wnętrza, ponieważ wspólne dzieło dotyczy całej cerkwi, całej świątyni. Uruchomiło nam to wiele możliwości, wiele osób dobrego serca, które chciały nam pomóc. I dzięki temu na pewno osoby, które przyjadą do nas na święto parafialne, będą mogły poczuć przede wszystkim wielką ulgę, ponieważ jeśli ktoś u nas był, to na pewno pamięta, że w cerkwi było bardzo gorąco. My mamy wstawione pompy ciepła, pompy, które mają możliwość klimatyzacji, mają możliwość chłodzenia, dzięki temu, że budynek jest już szczelnie ocieplony, będzie ta klimatyzacja włączona na święto parafialne, dzięki temu na pewno poczujemy wielką ulgę, wielki komfort. Oprócz tego, co możemy naocznie zobaczyć, to są meble cerkiewne, możemy tak to nazwać ogólnie na potrzeby naszej rozmowy. Mówię tutaj o nowym okładzie na prestoł, nowym żertwieniku, nowych kiotach, nowych anałojach, nowej grobnicy, nowej Golgoty. Naprawdę i wielu, wielu innych rzeczach, stoliczkach, krzesłach, stołkach, które zostały kupione do naszej cerkwi, dzięki właśnie ofiarności wiernych. One zostały sprowadzone do nas z Łódzka, z Ukrainy. Też dzięki osobom dobrego serca pojechaliśmy razem po te rzeczy, żeby, wiadomo, zapobiec kosztom. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili w sumie do tego przedsięwzięcia. Mamy już to w cerkwi pozmieniane, ponieważ, jak część może słuchaczy wie, była taka konieczność zmiany i widzieli na pewno, jak wcześniej wyglądał prestoł, jak wcześniej wyglądały anałoje, że były to anałoje nie takie stare, cerkiewne, jak możemy się domyślać, tylko to były anałoje, które ludzie pozbijali z krokiewek, żeby po prostu one były, tak? Ponieważ u nas tego nie było wcześniej. I to też trzeba podkreślić. Oprócz tego mamy przygotowane dwa krzyże. Krzyże ze stali nierdzewnej, krzyż mniejszy 1,70 m, krzyż większy 3,5 metra, dość ciężki, dość okazały, dość potężny. Krzyże, które mam nadzieję, że podczas święta parafialnego zwieńczą naszą świątynię. Taki jest plan przede wszystkim naszego przedsięwzięcia, żeby zwieńczyć nasze trudy tego, co udało nam się wykonać na zewnątrz, żeby zwieńczyć trudy tego, co zrobiliśmy wspólnie, tak? Ponieważ remont generalnie był z założenia w większości przeprowadzony na zewnątrz, tak? I chcemy niejako zwieńczyć te trudy. Udało nam się w ostatnim czasie posadowić małą kopułę, tak? Niejednokrotnie, jak tutaj przychodziłem, mówiłem, że przygotowywana jest kopuła nad częścią ołtarzową, która ma zwieńczyć część ołtarzową, jakby tą apsydę, która została do części ołtarzowej zbudowana. Lada dzień ukończymy, mam nadzieję, z Bożą pomocą, jeśli Bóg pozwoli i pogoda nam da tą możliwość, ukończymy obijanie głównej kopuły blachą miedzianą, która zwieńczy naszą cerkiew. Będziemy ją stawiać prawdopodobnie ze względu na ograniczenia terytorialne na budynku cerkwi przed świętem parafialnym, a na święto parafialne chcielibyśmy zwieńczyć nasze trudy krzyżem. Kopuła jest bardzo duża, bo kopuła jest 6-metrowa. Również, co ciekawe, tą kopułę wykonywaliśmy pewnym czynem społecznym. To nie było tak, że przyjechała firma, gotowe elementy, kopuła została złożona. To jest pewien proces i my tutaj dzięki moim znajomym, przyjaciołom sami podjęliśmy próbę zrobienia tej głównej kopuły jako nasz wspólny wysiłek, nasze wspólne dzieło i wspólne działanie. I zrobiliśmy tą kopułę sami. Trwało to długo, bo około 3-4 tygodni. Wykonaliśmy najpierw stelaż, konstrukcję i odeskowaliśmy ją całą. Można to zobaczyć na zdjęciach. To są takie rzeczy, które widać naocznie w ciągu dnia, ale jeszcze wartym podkreślenia jest to, że jeśli ktoś wybiera się do nas na uroczystości świąteczne już wcześniej, już dzień wcześniej, czyli w sobotę, i będzie gdzieś chciał przenocować w okolicy cerkwi w naszym mieście, wieczorem będzie mógł zobaczyć, że nasza świątynia jest oświetlona. To jest wielka zasługa włodarzy naszego miasta, za co im serdecznie dziękuję, ponieważ oni, widząc nasze trudy, również dołożyli swoją cegiełkę, tak? I przygotowali dla nas oświetlenie cerkwi, na które przeznaczyli około 50 tysięcy złotych. To oświetlenie, ta iluminacja świątyni jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wszystkie kościoły wielowyznaniowe w naszym mieście, a u nas w mieście jest bardzo wielka wielokulturowość i wielowyznaniowość, są oświetlone. U nas kościoły są oświetlone całą noc, dlatego chcieliśmy, żeby nasza cerkiew była również podświetlona i to udało nam się osiągnąć. Co ciekawe, na tyle dobra jest współpraca z miastem, że mamy wielką możliwość dostosowywania tej iluminacji pod to, co się dzieje na budynku cerkwi. Czyli jeśli teraz będziemy posadawiać tą główną kopułę, również i ona za jakiś czas zostanie doświetlona. Tak, to jest pewien proces, który nadal trwa. Ale to są takie efekty, które naocznie można już zobaczyć w naszej cerkwi, w naszej parafii.
2: Z tego, co ojciec mówi, zmieniło się wobec tego bardzo dużo i już osoby, które będą przechodzić obok cerkwi, kiedy zobaczą tą wielką kopułę, krzyż, tą wielką ikonę, o której ojciec wspominał, tą ikonę możecie państwo zobaczyć na zdjęciach na Facebooku, to z pewnością będzie widać, że to jest piękna prawosławna świątynia. Ojcze Rafale, rozmawiamy się o zbliżającym się święcie parafialnym. Patroni waszej wspólnoty to są święci apostołowie Piotr i Paweł. Dlaczego są oni tak ważni dla prawosławnej społeczności? Bo do tego święta przygotowuje nas nawet wielodniowy post.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Możemy mówić, my mówimy o tym, że w dniu zesłania Świętego Ducha na apostołów rozpoczyna się działalność Kościoła. Mówimy nie bez powodu, że to są narodziny Kościoła, tak? Mamy wielu apostołów, którzy po całym świecie zaczynają głosić Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, ale przede wszystkim to apostołowie Piotr i Paweł przyczynili się do tego. Znamy szeroko i bardzo dokładnie ich podróże misyjne, to jak głosili, to jak działali. Są autorami wielu listów, zwłaszcza apostoł Paweł, tak? Jest autorem wielu listów, które czytamy na nabożeństwach, na liturgii i niejako one są naszym wzorem, tak? Ja bym chciał też odnieść to do naszej wspólnoty prawosławnej w Ełku, ponieważ tych parafii na Warmii i Mazurach i Podlasiu pod wezwaniem Piotra i Pawła jest naprawdę bardzo wiele, tak? Każda wspólnota obchodzi w tym dniu swoje święto uroczyście. Natomiast ci apostołowie w przypadku parafii prawosławnej w Ełku pomogli. Dali nam w sumie coś, co było niemożliwe i jeszcze jadąc tu do studia zastanawiałem się tak naprawdę nad tym, że jeszcze 3 lata temu nikt by nie myślał o tym z ludzi, nie tylko ja, że nigdy nie zwieńczymy tak naprawdę naszej cerkwi krzyżem, tak? To już pominę kopułę wymiany dachu i całej tej otoczki, o której mówimy, którą udało się zrobić. Natomiast to oni dali nam wsparcie. Kiedyś usłyszałem od jednej z mniszek naszej cerkwi w Polsce takie piękne słowa otuchy, która powiedziała do mnie, kiedy zaczynaliśmy jeszcze to przedsięwzięcie, w ogóle nie myśleliśmy jeszcze o akcji wspólnego dzieła, żeby czytać sobie codziennie wieczorem chociaż modlitwę do świętych apostołów Piotra i Pawła i na pewno pomogło. I tak się dzieje, i tak się dzieje i jest to każdego dnia. Widzimy ich wsparcie, widzimy ich działanie i często stają się na parafii i dzieją się rzeczy w sumie nie do wyjaśnienia, tak? Ktoś nagle coś daruje. Nagle pomyślimy o czymś w głowie, że trzeba by było coś zrobić. Nikomu jeszcze o tym nie mówimy. Już dostajemy telefon. Nagle, że ktoś z ofiarodawców chce nam ofiarować pieniądze, swoją cegiełkę i mówi o tym konkretnie celu, o którym pomyślimy. To jest działalność świętych apostołów Piotra i Pawła. To my działamy, to my dajemy swój wkład, ale to oni jakby koordynują to niejako mówiąc, są naszymi kierownikami, tak? Bo ponieważ jest prowadzona budowa, to możemy o nich powiedzieć, że są kierownikami naszej budowy. I taki cud stał się też ostatnio, tak? Mamy wszystko zrobione, mamy wszystko wymienione. Zastanawiałem się bardzo długo, jak poradzić sobie z instalacją elektryczną w naszej świątyni. Przede wszystkim z wymianą głównego żyrandola. Pani kadziła, dlaczego? Ponieważ jest to żyrandol bardzo stary, żyrandol, który wiele razy nam spadał, był dosłownie w kawałkach, jest posklejany, dosłownie nie możemy się do niego dotykać, ponieważ zaraz nam spadnie i będzie od początku, od nowa to samo, dlatego trzeba tutaj działać i nikomu nic nie mówiąc zupełnie dostaję wieczorem w niedzielę telefon od anonimowego darczyńcy, który powiedział, żeby zamawiać, że on pokryje całą tą kwotę, należną kwotę, tak, żeby zamawiać to pani Kadziło i najlepiej, żeby było ono do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Mam nadzieję, że z ich modlitwą nam się uda, tak? Mam nadzieję, że znowu będziemy świadkami kolejnego małego cudu, który dokona się na naszych oczach. Oprócz tego zamówiliśmy inne pani Kadziła, inne kinkiety, które są nam potrzebne, ponieważ dążymy do tego, żeby nasza cerkiew, a przypomnę, jest to budynek adoptowany, była w środku, jak i na zewnątrz, bardzo spójna, tak, ze sobą, żeby tam nic się nie działo, nic się nie wyróżniało, żeby wszystko ze sobą współgrał. I mam nadzieję, że tutaj, mimo że nie mam ofiarodawców jeszcze na inne tam kinkiety, inne pani Kadziła, to że znowu stanie się wielki cud i takich ofiarodawców znajdziemy. Mam taką nadzieję i jakby jestem też tego pewien, tak? Niczego się nie obawiam, bo wiem, że to wszystko dzieje się ze sprawą świętych apostołów Piotra i Pawła.
2: Ojcze, życzymy wobec tego, żeby święci apostołowie Piotr i Paweł wspierali waszą wspólnotę. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyli razem z wami w tym radosnym święcie. Jak wygląda harmonogram tegorocznych uroczystości?
3: Tegoroczne uroczystości rozpoczniemy od nabożeństwa całonocnego czuwania, które rozpocznie się w sobotę 11 lipca o godzinie 18. W niedzielę 12 lipca o godzinie 8.30 powitamy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Andrzeja, biskupa Supraskiego, który to będzie sprawował w naszej cerkwi, w naszej parafii uroczystą boską liturgię, w asyście przybyłego duchowieństwa, wiernych, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, którzy również będą uczestniczyli w tym wielkim przedsięwzięciu, a także służb mundurowych, które będą obecne. I po nabożeństwie, po liturgii, jeśli Bóg pozwoli, ponieważ nie jestem w stanie tutaj na 100% określić, ale w harmonogramie jesteśmy, przewidujemy, że dokonamy poświęcenia tej nowej ikony, dużej ikony, o której wspomniałem, a także poświęcenia nowych krzyży, które daj Boże wstawimy na kopuły, dwie nowe kopuły, które będą już znajdowały się na dachu naszej świątyni. Mówię daj Boże, ponieważ warunki pogodowe mogą temu nie sprzyjać, ponieważ wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że niestety nie udawało się czy postawić kopuły, czy postawić krzyża, natomiast jestem pewien tego, że na pewno odbędą się poświęcenia tych krzyży, daj Boże, postawienie, które będzie na oczach wielu osób, które przyczyniły się do tej wspólnej inicjatywy, do tego wspólnego dzieła. Po liturgii, po wszystkich uroczystościach, dla wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy przybędą na te uroczystości, jest przewidziany skromny poczęstunek, który pewnie odbędzie się tak jak zawsze na terenie parafii, żeby można było wspólnie pokrzepić się i dalej, że tak powiem, przedłużać te nasze radosne świąteczne uroczystości jak jedna wspólna eucharystyczna rodzina.
2: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach święta parafialnego w Ełku. Ja myślę, że w tym roku ładnie to się składa wszystko, bo to jest sobota, niedziela, weekend. Czas wakacji, to również ten takie wyjazdy wakacyjne, pewnie sporo osób jedzie na Mazury, można połączyć razem z waszym świętem, ojcze.
3: Jak najbardziej. Wiele osób łączy wyjazdy nawet na zwykłą, niezwykłą niedzielną boską liturgię, tak? Kiedy wyjeżdżają nad jeziorka, kiedy wyjeżdżają, żeby odpocząć razem z rodzinami, przyjeżdżają do naszej parafii, odwiedzają nasze parafie, żeby spotkać się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Przede wszystkim wspólnie się pomodlić, ale zawsze potem też staram się, jeśli mam czas, usiąść z tymi gośćmi i posiedzieć, poopowiadać, co się stało, ponieważ oni właśnie po to przyjeżdżają. Dlatego serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że wiem od naszych władz samorządowych, że w tych dniach również wokół naszej parafii, w dość niedalekim promieniu, będzie bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, na które serdecznie w imieniu włodarzy zapraszam, ponieważ można połączyć coś dla duszy i dla ciała i uważam, że można zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry wyjazd dla całej rodziny, który będziemy pamiętać na pewno bardzo długo.
2: Ja jeszcze dodam, że z Białegostoku są również organizowane autokarowe pielgrzymki właśnie do Ełku. Myślę, że szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w swoich parafiach. Być może jeszcze ktoś się zdecyduje na organizację pielgrzymki, do tego również zachęcamy. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzymy ojcu przede wszystkim dalej takiej dużej determinacji, bo zawsze, kiedy spotykam się z ojcem, rozmawiamy tutaj o postępach właśnie przy remoncie świątyni w Ełku. Ojciec zawsze ma w sobie dużo siły, dużo determinacji. Z taką pasją ojciec o tym wszystkim opowiada i życzymy tego, żeby ten zapał nie gasł, żeby chęci nie ustawały i żebyśmy mogli patrzeć na tą świątynię w Ełku, która cały czas pięknieje. Dziękuję ojcze, życzę, żeby wszystko się udało w związku ze świętem parafialnym, a moim i państwa gościem był ojciec Rafał Łaszczuk, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku.
3: Serdecznie dziękuję, proszę o modlitwę, sława Jezusu Chrystus.
2: Sława w wieki.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

O zbliżających się obchodach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku rozmawialiśmy z proboszczem tamtejszej parafii, ojcem Rafałem Łaszczukiem. A wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy do udziału w święcie parafialnym, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę 12 lipca.

Drodzy słuchacze, już za chwilę zakończenie programu oraz ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne.